0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina.
1: Rodzina.
2: Jest środa, 24 czerwca. Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela.

Bóg patrzy na ciebie z czułością jak nikt inny. Jego spojrzenie wydobywa cię z mroku i rodzi do życia.

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Sąsiedzi i krewni Elżbiety chcą nadać imię jej dziecku. Wszyscy przechowujemy w sobie imiona otrzymane od innych. Jest ich znacznie więcej niż w dowodzie osobistym. Niektóre imiona nosimy z dumą. Innym nie dowierzamy. Wszystkie kształtują nasze życie. Jak określają Cię bliscy Ci ludzie? Jakimi imionami Cię obdarzają?

otrzymane od innych przekazują wraz z miłością ich własne historie i oczekiwania. Potwierdzają miejsce, w jakim widzą nas ludzie. Bóg zna Twoje prawdziwe imię. Słyszysz je zawsze wtedy, gdy czujesz się sobą, bez względu na oczekiwania innych. Spróbuj wsłuchać się w nie i tym razem.

Wraz z ujawnieniem imienia rozwiązuje się język. Poznanie swojego prawdziwego imienia wyzwala cudowny potencjał. Słuchając Ewangelii jeszcze raz, spróbuj usłyszeć głos Boga, który wypowiada Twoje imię. Pozwól, by Jego echo rozbrzmiewało w Twoim ciele.

Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu, aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Na koniec opowiedz Bogu o wspólnie spędzonym czasie. Jeśli dotąd nie jesteście po imieniu, przedstawcie się sobie nawzajem.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, dobrze, że tutaj jesteście. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, was tutaj, którzy gromadzicie się w kaplicy Matki Bożej, jak i też i tych, którzy poprzez media, szczególnie poprzez transmisję Radia Jasna Góra, z nami w tej szczególnej chwili łączą się na modlitwie. Rozpoczynamy kolejny dzień życia, który daje nam Pan od spotkania z Nim w Eucharystii, chcąc słuchać Jego słowa, chcąc przyjąć Go w Komunii Świętej, by móc Nim żyć i dawać Go drugiemu człowiekowi, którego spotykamy w naszym życiu, żeby być też, jak patron dnia dzisiejszego, święty Jan Chrzciciel, tymi, którzy zapowiadają przyjście i wprowadzają Chrystusa w ten świat. Dzisiaj w liturgii wspominamy dzień narodzin świętego Jana Chrzciciela i przez jego wstawiennictwo, jego przyczynę też Bogu ofiarujemy nasze sprawy, nasze intencje. Wśród was bardzo serdecznie pragnę powitać też pielgrzymów z Donanowa, z diecezji drohiczyńskiej, z księdzem Krzysztofem. Są to dzieci pierwszokomunijne, które dziękują tutaj przed Maryją za dar pierwszej Komunii Świętej. Modlimy się za was, drogie dzieci, także dziękując za waszych rodziców, bliskich, kapłanów, tych wszystkich, którzy pomagali wam przygotować się do dnia pierwszej Komunii Świętej. I modlimy się za was, aby ta radość dnia Komunii Świętej, pierwszej Komunii Świętej, trwała w was nieustannie. Są z nami także pielgrzymi z Lipnicy Wielkiej Korzennej, z diecezji tarnowskiej, których też bardzo serdecznie witam i życzę wam dobrego czasu tutaj przy Maryi, przy Chrystusie. Intencje tej Eucharystii. Ksiądz Jerzy modli się w intencji Danuty Raczek w dniu imienin, prosząc o błogosławieństwo Boże, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. Ojciec Dariusz w intencji dziękczynno-błagalnej w 70. rocznicę urodzin Józefa Pawlikowskiego. Ja modlę się, prosząc o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jana. Na ołtarzu złóżmy także te nasze osobiste intencje, a dobrego Boga za nasze grzechy, słabości, zaniedbania szczerze przeprośmy, byśmy mogli godnie i owocnie w tej Eucharystii uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj duszę wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa

0: Czytanie z księgi proroka Izajasza. Posłuchajcie mnie, wyspy, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta. W cieniu swej ręki... W cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną. Utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi, Ty jesteś sługą moim, Izraelu. W Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem Cię w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą, dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto słowo Boże.
1: Chwała Bogu, niech będą

0: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł przybył do Antiochii Pizydyjskiej, przemówił w synagodze. Bóg dał ojcom naszym Dawida na ich króla, o którym też dał świadectwo w słowach. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu, a pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać sandałów na nogach. Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana nauka o tym zbawieniu. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: nie, ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił: błogosławiony.

czynimy to w dniu ich narodzin dla nieba, więc w dniu ich śmierci. Są jednak postacie, którym poświęcamy szczególną uwagę, które chcemy uczcić w sposób też wyjątkowy. I dziś właśnie wspominamy świętego Jana Chrzciciela, proroka, lecz nie jednego z wielu, ale wyjątkowego, bo poprzednika Jezusa Chrystusa. Dlatego też obok święta narodzenia Najświętszej Maryi Panny i uroczystości narodzenia Chrystusa, dzisiejszy dzień należy do nielicznych świąt liturgicznych, w których wspominamy narodziny świętego. Dlaczego Jan Chrzciciel jest tak ważny? Bo zapowiadał przyjście Chrystusa i wskazywał go ludowi. I warto jednak dzisiaj zastanowić się, w czym Jan Chrzciciel może być także dla nas, ludzi współczesnych, przykładem do naśladowania. Przyjrzyjmy się, co dzisiejsza liturgia słowa mówi o patronie dnia dzisiejszego. Słowa księgi proroka Izajasza, choć nie odnoszą się bezpośrednio do osoby Jana, ukazują cel jego misji. Słyszeliśmy: powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Myślę, że dobrze znamy historię nawiedzenia świętej Elżbiety przez Maryję. Wtedy z radości poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety. To właśnie święty Jan rozpoznał, że Maryja, która pozdrowiła swoją krewną, przynosi z sobą Chrystusa. Jak mówi prefacja dnia dzisiejszego, on jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela. I warto sobie postawić pytanie, czy ja dostrzegam w drugim człowieku dobro? Czy potrafię rozpoznać Chrystusa, który przychodzi do mnie w codzienności? Jan Chrzciciel został posłany, aby zapowiadać przyjście Mesjasza i wzywać wszystkich do nawrócenia. Stał się światłością dla pogan, by zbawienie mogło dotrzeć aż do krańców ziemi. Czy ja staram się w swoim środowisku dawać świadectwo wiary? Dobrze wiemy, że nie jest to dzisiaj łatwe, jednak jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, by być światłem dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy poszukują prawdy. Jan Chrzciciel jest prorokiem, który głosił konieczność nawrócenia przed przyjściem Chrystusa. Mimo swojej wyjątkowej roli nie wywyższał się. Był pełen pokory i zawierzenia Bogu. Słyszymy dzisiaj w drugim czytaniu: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godzien rozwiązać sandałów na nogach. Zobaczmy, jak bardzo ważne, a jak rzadkie dziś są takie cechy. W czasach, gdy liczy się prestiż, bycie kimś, zdobywanie uznania, niestety nieraz kosztem innych, tym bardziej cenna staje się umiejętność pokornego uznania własnej małości i pełnego zaufania Bogu. Imię Jan też nie jest bez znaczenia. Oznacza: Bóg jest łaskawy, lub Jahwe się zmiłował. I w przypadku Jana Chrzciciela, którego dziś wspominamy, znaczenie to szczególnie pasuje do historii jego narodzin. Elżbieta była w podeszłym wieku i nie miała dzieci. Syn stał się dla niej i dla Zachariasza ogromnym błogosławieństwem, znakiem Bożego miłosierdzia. I ta historia pokazuje, że dla Boga naprawdę nic nie ma niemożliwego i że objawia On swoją potęgę w życiu tych, którzy Mu ufają. Gdzie możemy szukać jeszcze inspiracji na co dzień, patrząc na życie Jana Chrzciciela? Zobaczcie, że podczas każdej mszy świętej słyszymy słowa, które kapłan wypowiada: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Dzisiejsza prefacja o Janie Chrzcicielu przypomina nam, że to właśnie on wskazał Jezusa jako baranka Bożego. Warto więc dzisiaj szczególnie uświadomić sobie tę prawdę i gdy te słowa będą wypowiadane, wzbudzić w sobie pokorę oraz zawierzenie temu, który codziennie przecież do nas

0: przychodzi i chce gładzić nasze grzechy. Niech, kochani, historia świętego Jana Chrzciciela umacnia naszą wiarę i przypomina, do czego i my jesteśmy wezwani jako chrześcijanie. Chciejmy pamiętać, że naszym życiem mamy ukazywać, kim jest nasz Pan. Odwracajmy się na co dzień od zła, a każdego dnia chciejmy naśladować Jezusa Chrystusa. Niech ta uroczystość, którą dzisiaj przeżywamy, narodzeniach Jana Chrzciciela, sprawi, jak modlimy się w kolekcie, że lud z radością przyjmie dar duchowego narodzenia, którego Jan był zwiastunem. Prośmy dzisiaj, abyśmy tak jak on przygotowali drogę Chrystusowi, który nieustannie przecież przychodzi do naszych serc. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Jak oznajmia Pismo, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Z radością i ufnością błagajmy Boga, który wybrał świętego Jana Chrzciciela, aby zwiastował ludziom nadejście Królestwa Chrystusa.
1: Módlmy się w intencji wspólnoty Kościoła, aby umocniona darami Ducha Świętego rozwijała dar życia Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji poszukujących życiowej drogi, stojących przed jej wyborem, aby pomoc Boża i światło Ducha Bożego pozwoliło im podążyć tam, gdzie Pan ich potrzebuje. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji odpowiedzialnych za losy świata, aby współpracowali ze sobą na różnych płaszczyznach. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dzieci i młodzieży, aby opatrzność Boża towarzyszyła im każdego dnia wakacji. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach sprawowanej mszy świętej, w intencjach nas tu zebranych oraz w intencjach radiosłuchaczy Radia Jasna Góra. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych oraz za całą naszą wspólnotę, aby towarzyszyły nam opieka i wstawiennictwo świętego Jana. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący i wiekuisty Boże, razem ze świętym Janem Chrzcicielem uwielbiamy Twój majestat i prosimy o wysłuchanie naszych błagań. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu, obchodząc należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela, który zapowiadał

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie Matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazywał Baranka, który gładzi grzechy świata. Jan chrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. Aż do końca Jan świadczył o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy. Bardzo proszę o zrobienie przejścia.

Módlmy się. Wszechmogący, posileni na uczcie niebieskiego baranka, prosimy Cię, Boże, aby Kościół, czerpiąc radość z narodzenia świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiadał, przez Chrystusa Pana naszego. Bardzo Wam, drodzy bracia i siostry, za ten dar wspólnej modlitwy dziękujemy. Niech ta obecność tutaj przy Chrystusie, przy Maryi, czy fizycznie, czy w sposób duchowy, poprzez radio, doda nam sił i odwagi, aby stawiać czoła przeciwnościom. I chcemy też, jak na wzór świętego Jana Chrzciciela, być tymi, którzy dają Chrystusa i przygotowują drogę dla naszego Zbawiciela w tym świecie, w którym przyszło nam żyć. Dobrego dnia Wam życzymy i na ten cały dzisiejszy dzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Premier pokazał raport NIK w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów Polska odrzuca propozycję mediacji. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. NIK zbadał kwestie m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. Lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego miał pracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
1: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
0: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejką i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej dziś w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
2: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
0: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
3: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
0: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Od 3 lat napadali, zastraszali i handlowali narkotykami. Teraz w końcu zostali złapani. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w Oświęcimiu 8 osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mówi rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski.
5: Grupa ta działała na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Jej członkowie mieli zajmować się takimi przestępstwami jak rozboje, pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi, niszczenie mienia, a także przestępstwa narkotykowe. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 4 jednostki broni krótkiej wraz z amunicją, granat hukowo-błyskowy, proch, a także prekursory chemiczne i sprzęt wykorzystywany do produkcji amfetaminy.
0: Wszyscy zatrzymani to obywatele Polski w wieku od 23 do 52 lat. Usłyszeli ponad 50 zarzutów, a sąd zdecydował o areszcie tymczasowym na czas procesu. Sprawa pozostaje rozwojowa i policja nie wyklucza kolejnych aresztowań. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
0: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi, w tym jednak udało się złapać 2 najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. Mamy dość rześki poranek, 12, a właściwie już prawie 14 stopni na termometrach we Wrocławiu. Dziś te wysokie temperatury nas również nie opuszczą, do 29 stopni. Do tyle wzrosną temperatury we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku dziś możemy spodziewać się nawet temperatur powyżej 30 stopni, do 31 w Bolesławcu, Legnicy czy Polkowicach między innymi.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: Reklama.
10: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
14: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
15: Reklama.
16: Radio Rodzina.
17: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: 6 minut po godzinie 7:00. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie w ten środowy, jeszcze chłodny poranek, no bo temperatury nam będą dziś rosły nawet prawie do 30 stopni. Takich temperatur możemy się dziś spodziewać. No a na początek, żeby nas troszkę rozgrzać, bo nie wiem jak Wy, ale ja troszeczkę zmarzłam w trakcie mojej drogi do pracy. No to kawałek Pochodnia zespół Tilaf i Kwiat Jabłoni już teraz na naszej antenie.

14 minut po godzinie 7. Witajcie ponownie. Przychodzę tym razem do Was ze sportowymi informacjami, bo jak wiemy, Mundial trwa w najlepsze. Wczoraj o godzinie, około godziny 19 mieliśmy pierwszy mecz, czyli Portugalia zmierzyła się z Uzbekistanem, wygrała 5-0. Kolejny mecz Anglia-Gana 0-0, ale dzisiejsza noc również przyniosła nam kolejne rozstrzygnięcia. Między innymi Panama zagrała z Chorwacją, Chorwacja wygrała 1-0, a Kolumbia pokonała Demokratyczną Republikę Konga również 1-0. Przed nami kolejne mecze. Szwajcaria zmierzy się z Kanadą dziś o godzinie 21, a Bośnia i Hercegowina podejmie Katar również o 21. Dzisiejszej nocy również o północy kolejne mecze, m.in. Maroko zmierzy się z Haiti, Szkocja z Brazylią. Myślę, że to może być mecz, na który wiele osób czeka, czy chociażby Czechy podejmą Meksyk. Ale słuchajcie, na mundialowe ciekawostki jeszcze przyjdzie czas, bo znalazłam dla Was pewne statystyki, które być może wskażą nam na zwycięzcę tegorocznego mundialu, a być może nie. Będzie to tylko taka ciekawostka, więc już za chwileczkę o niej powiemy na naszej antenie. Tym razem budka suflera i kawałek Piąty bieg na naszej antenie.

Tak jak obiecałam, tak i przychodzę właśnie z taką piłkarską ciekawostką. Słuchajcie, podczas tegorocznych Mistrzostw Świata aż 289 piłkarzy nie reprezentuje kraju, w którym się urodziło i tak się składa, że jest to rekord w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najbardziej widać to w kadrze Curaçao, bo tam 25 z 26 zawodników urodziło się w Holandii, ale na mundialu grają właśnie dla tej karaibskiej wyspy. Bardzo podobnie wygląda to w Demokratycznej Republice Kongo, tam 85% piłkarzy nie urodziło się w tym kraju i w Maroku tam 73%. No i jak się okazuje, nie jest to wcale nowe zjawisko, bo już w 1938 roku 12% piłkarzy reprezentowało inny kraj niż ten, w którym się urodzili. Jednak ta skala nigdy wcześniej nie była tak duża. Co ciekawe, badania z Uniwersytetu w Georgetown pokazują, że drużyny z większą liczbą zawodników urodzonych za granicą zachodzą w turnieju dalej, chociaż to też nie jest reguła, no bo Argentyna wygrała mundial w 2022 roku z kadrą, która była złożona wyłącznie z piłkarzy urodzonych w kraju. No my możemy tylko obserwować, czy w tym roku te badania się sprawdzą, czy będzie to być może wyjątek od reguły.

0: Dzień dobry, dziś 24 dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 190 dni. Dziś swoje wspomnienie w Kościele katolickim obchodzi święty Jan Chrzciciel, patron Wrocławia. Pod jego wezwaniem jest także katedra wrocławska na Ostrowie Tumskim. W 1657 roku odprawiono pierwsze nabożeństwo w Kościele Pokoju w Świdnicy. Jest to największa barokowa świątynia w Europie, wybudowana na mocy porozumień traktatu westfalskiego zawartego w 1648 roku i kończącego wojnę 30-letnią. Należy do świdnickiej parafii kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, a od 2001 roku obiekt wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1930 roku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zakończyły się trzecie Igrzyska Niemieckie. A w 1978 roku we Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. Liczba ludności w kraju z dniem 30 czerwca 2019 roku wynosiła ponad 38 386 tysięcy mieszkańców.
1: To było oczywiście kalendarium historyczne w Radiu Rodzina, które przedstawiła nam Patrycja Jęczmianka, a my już teraz troszeczkę się rozruszamy razem z Kamilą Cabello. Don't go yet, już teraz na naszej antenie, a na zegarach tymczasem 7:34.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: Autopromocja.
3: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Już w ten weekend rozpocznij wakacje z Radiem Rodzina. Na dobry początek mamy dla słuchaczy weekendowy pobyt w Karpaczu w willi Winterpol. Słuchaj nas w sobotę i w niedzielę i odkryj letnie uroki Perły Karkonoszy. Z Radiem Rodzina i Winterpol Karpacz.
2: Autopromocja.

Już teraz, słuchajcie, zabieram was w świat sportu, ale niekoniecznie takiego typowego, tradycyjnie rozumianego sportu. Otóż przenosimy się w świat szachów. Słuchajcie, w 1929 roku, wtedy odbył się ostatni mecz o Mistrzostwo Świata w szachach, który zakończył się prawdziwym, fizycznym matem na planszy. Jak to możliwe? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Zazwyczaj przegrani poddają partię, zanim dojdzie do mata. No więc przenieśmy się do tego 1929 roku, bo od tego momentu coś się zmieniło. I to nie w przepisach, ale w szachowej kulturze i etykiecie. Ten historyczny przypadek wydarzył się w 8. partii meczu rozgrywanego w kilku miastach Europy. Przegrany zawodnik znalazł się w całkowicie beznadziejnej pozycji, w której nieuchronny mat był widoczny już na kilka ruchów wcześniej, ale mimo to nie poddał partii i pozwolił przeciwnikowi doprowadzić ją do końca na szachownicy. Na najwyższym poziomie jednak zawodnicy widzą takie sytuacje z dużym wyprzedzeniem, gdy pozycja staje się przegrana i nie ma już realnych szans obrony. Standardem jest poddanie partii, zamiast czekania, aż mat zostanie fizycznie postawiony. No i taką postawę traktuje się jako oznakę profesjonalizmu, szacunku do rywala i do samej gry. Dlatego też właśnie w kolejnych dziesięcioleciach żadna nie zakończyła się matem na planszy. Każda przegrana partia kończyła się wcześniej po prostu rezygnacją jednego z graczy. No i myślę, że możemy powiedzieć śmiało, że jest to taki dobry przykład tego, jak w sporcie i grach intelektualnych nie wszystko reguluje regulamin, bo czasem po prostu wystarczy wspólne, niepisane porozumienie środowiska, by coś, co kiedyś było normalne, stało się praktycznie niewidoczne.

0: To był zespół Queen na antenie Radia Rodzina, 7:50 już na zegarach. Ze mną w studiu Patrycja Jęczmionka, witam cię serdecznie o poranku.
1: Halo, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy się o poranku. Patrycja, jak się masz? Tak na początku zapytam, czy już rozgrzałaś się tym ciepłem, które jest na dworze?
1: A rozgrzałam się, bo jechałam na rowerze do pracy, jak prawie codziennie w taką piękną pogodę. Na razie piękną, bo za chwilę będzie upalnie. Więc niektórym może to nie pasować już.
0: To prawda, te temperatury nam wzrastają i myślę, że temperatura wzrośnie również o godzinie 8:10, gdy na naszej antenie zagości po raz kolejny audycja Poranny Gość. Zdraź nam, kto będzie dziś twoim gościem.
1: Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, a także wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.
0: Jakie tematy podejmiecie w rozmowie?
1: No z pewnością order Orła Białego, relacje polsko-ukraińskie, także ta konferencja, która odbędzie się w Gdańsku, ale także zaskoczenie, bo Szymon Hołownia odszedł z partii Polski 2050 i założył grupę na społecznościówce na social mediach Umiarkowani. Co to oznacza dla rządzących? O to wszystko zapytamy naszego porannego gościa Tomasza Siemoniaka, ministra koordynatora służb specjalnych, o godzinie 8:10.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy, Patrycja, dziękuję ci i do usłyszenia o 8:10, a już
1: zapraszamy.
0: Teraz na naszej antenie Eros Ramazzotti.

0: Polskie służby w gotowości na falę upałów. To lepsze wyjście. Za chwilę premier o konferencji o Ukrainie bez prezydenta Ukrainy. Wkrótce w Watykanie rozpocznie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami MSWiA. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. A Straż Pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
0: Już w czwartek temperatura przekroczy 35 stopni, w weekend może być blisko 40. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący pytani o rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie i zastąpi go premier Julia Swyrydenko, z którą jest w kontakcie premier Donald Tusk. Jego zdaniem paradoksalnie nieobecność prezydenta Zełenskiego może pomóc uniknąć kolejnych napięć.
2: Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć.
0: Dodam, że dziś w ratuszu głównego miasta w Gdańsku odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie to poprzedzi rozpoczynającą się jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dzisiaj papież Leon XIV weźmie udział w audiencji generalnej, a także spotka się ze światowej sławy pisarzami, między innymi Erikiem Emanuelem Schmidtem. To w związku ze stuleciem watykańskiego wydawnictwa. Wkrótce w Watykanie rozpocznie się konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata. A szczegóły zna Piotr Kowalczuk.
4: To już drugi konsystorz zwołany przez Leona XIV. Jego uczestnicy będą rozmawiać m.in. na temat encykliki Magnifica Humanitas i aktualnych światowych wyzwań, przede wszystkim braku pokoju. W dwudniowych obradach wezmą udział także Polacy, m.in. metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski i kierujący archidiecezją krakowską kardynał Grzegorz Ryś. Obaj odbiorą także z rąk Ojca Świętego Paliusze podczas mszy świętej w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.
0: Drugi nadzwyczajny konsystor odbędzie się 26 i 27 czerwca. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Przed takim oszustwem ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. Oszuści nakłaniają do potwierdzenia danych rachunku bankowego. Może to być próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych, mówi Michał Kasprzak z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
5: Kas nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego ani podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego. W przypadku, gdy otrzymana wiadomość budzi jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego, gdzie można sprawdzić swoje rozliczenia podatkowe.
0: Warto też skorzystać z platformy CERT, która służy do zgłaszania wszelkich incydentów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
6: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Temperatury nam rosną i będą cały czas rosły. Już 17 stopni na termometrach we Wrocławiu. Zachmurzenie praktycznie niewielkie, a właściwie to nawet i zerowe. Chmury mają pojawić się po południu, no i po południu też możemy przygotować się na te najwyższe temperatury w ciągu dzisiejszego dnia, do 29 we Wrocławiu między innymi, a na północy naszego województwa nawet powyżej 30.
7: Reklama.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
9: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
7: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
9: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
11: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
12: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: 8 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie i ponownie już za chwileczkę na naszej antenie audycja Poranny Goście, a dziś Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, będzie gościem Patrycji Jęczmionki. Bardzo serdecznie zapraszam. Rozmowę rozpoczynamy o 8.10, czyli za 2 minutki.

0: To był zespół Roxette na antenie Radia Rodzina. 8:10 wybiła na zegarach, a więc rozpoczynamy poranną audycję.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Mamy kolejne doniesienia medialne. W Szpitalu Południowym w Warszawie procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Panie ministrze, jak pan to skomentuje?
3: No to są bardzo poważne informacje i jeszcze wieczorem czytałem o tym, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do prokuratora generalnego o pilne działanie i już rano słyszałem też wypowiedzi prokuratora generalnego Waldemara Żurka, który zapowiedział, że osobiście się tymi sprawami zajmie i że prokuratura będzie bardzo energicznie działać. Gdy w grę wchodzi życie, zdrowie ludzi, ciężar gatunkowy tych spraw jest bardzo duży, więc będzie tu działać prokuratura i na pewno będzie informowała opinię publiczną.
2: Czy dalej twierdzi pan minister, że to sprawa jest nie tyle partyjna, tylko szpitalna?
3: No, ona jest przede wszystkim sprawą szpitalną, bo czy chodziło o nieprawidłowości finansowe, to działy się one w szpitalu, a teraz, gdy mówimy o zagrożeniach dla zdrowia, życia, o oskarżeniach czy sugestiach, że umierali pacjenci na skutek błędów lekarskich, to jest to sprawa medyczna, sprawa szpitalna. Oczywiście też jest potem sprawa jakiejś odpowiedzialności zarządzających, natomiast no przede wszystkim działo się to w jednym konkretnym szpitalu i można tutaj rozważać różne konteksty polityczne, natomiast przede wszystkim, zwłaszcza wczoraj wieczorem, jest to przede wszystkim kontekst medyczny, kontekst ewentualnych przestępstw i kontekst odpowiedzialności.
2: Czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dopełnia swoje obowiązki?
3: Podjął decyzję odwołujące zarząd szpitala, podjął decyzje nawet szersze niż dotyczące tego jednego szpitala związane z radami nadzorczymi, nie będzie tam osób jakoś tam związanych z polityką, więc i wczoraj zaraz po wywiadzie wystąpił do prokuratora generalnego, więc uważam, że tutaj jako osoba kierująca miastem i nadzorująca wszystkie miejskie placówki wszystko robi tak jak trzeba.
2: Czy afera w Szpitalu Południowym, panie ministrze, nie doprowadzi do zmian w rządzie?
3: Każde zmiana w rządzie są decyzjami premiera, więc trudno mi tutaj spekulować w tej sprawie. Tak jak mówię, to jest sprawa bardzo bulwersująca konkretnego szpitala i moim zdaniem za wcześnie jest tutaj mówić o kwestiach, które miałyby wychodzić poza szpital miasta czy nadzór miasta nad tym szpitalem. Ale oczywiście ta dyskusja, mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów, dotyczy też całego systemu, dotyczy raportu NIK-u, zarobków. Mamy sytuację taką, w której przez ostatnie lata kilkadziesiąt miliardów złotych weszło do NFZ-u, weszło do systemu i pytanie, jak one się przekładają na dobro pacjentów, jak możliwe są tak gigantyczne zarobki i czy one w jakikolwiek sposób są adekwatne do pracy i działalności tych placówek. Także tutaj jest bardzo dużo wątków i warto, aby bez takiej emocji politycznej tę dyskusję toczyć, tylko zastanawiać się nad istotą sprawy, tak? Jaki mamy system, jakiego systemu chcemy, jak sprawić, żeby nie było jakichś posądzeń o to, że ktoś bez kolejki ma zabiegi czy jest leczony. No to jest całe mnóstwo spraw. One dotyczą milionów ludzi, dotyczą tak naprawdę nas wszystkich, bo nawet jeśli ktoś z nas sam nie korzysta, to kiedyś będzie korzystał, a na pewno jego bliscy korzystają, czy starsi, czy dzieci, więc to jest coś takiego, co dotyczy wszystkich i dlatego musi być racjonalnie, sprawiedliwie, nowocześnie, na miarę naszych oczekiwań w roku 2026 roku zorganizowany.
2: Rok 2025. Z doniesień medialnych wynika, że był ordynator chirurgii i informował Rafała Trzaskowskiego już o tych patologiach.
3: No, odnosił się do tego prezydent Trzaskowski. Ta sprawa będzie badana przez prokuraturę, no bo czy prywatna wiadomość na komunikatorze jest zasygnalizowaniem nieprawidłowości, czy też są inne metody mamy ustawę o sygnalistach i ktoś, kto wysoką funkcję w tym szpitalu sprawował, na pewno ma różne możliwości do zgłoszenia przestępstwa do prokuratury czy do odpowiednich organów nadzoru. Także poczekajmy. Ja znając zapłacza Suskiego, wiem, że gdyby on wiedział, to by oczywiście, że działał, tak? Znaczy,
2: no ale dostał SMS-a, panie mówcie, mimo wszystko.
3: Proszę?
2: Dostał SMS-a, mógł to sprawdzić.
3: Sam o tym mówił i podejrzewam, że tak bywa w przypadku wielu ludzi. Otrzymują dziesiątki, setki różnych informacji, SMS-ów i tak naprawdę są drogi formalne, tak, do tego, żeby zgłaszać przestępstwa czy zgłaszać nieprawidłowości. Ale jak mówię, prokuratura i tę sprawę wyjaśni, czy ktokolwiek czegoś zaniedbał, czy nie zauważył, czy powinien zachować się inaczej. No to tutaj nie ma nikogo świętego w tej sprawie i wyraźnie w tej kwestii też trwa śledztwo prokuratury.
2: A panie ministrze, co to za praktyki posłanki koalicji Małgorzaty Pępek, która skraca sobie czas oczekiwania na badanie specjalistyczne z ponad 23 miesięcy do 3?
3: No to oczywiście mamy w sieci jej oświadczenie, które mówi o tym, że zarejestrowała się, zwróciła się do znajomej i po 3 tygodniach otrzymała wiadomość, że zwolniło się miejsce i może to badanie wykonać. Niech ta sama też będzie wyjaśniona. Bardzo trudno jest się odnosić, mam tu medialną wiedzę o tej sprawie. Natomiast jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, co wprowadzamy w tym czasie, elektronicznego systemu, w którym no, wszystko jest po prostu sprawiedliwie, równo i jeśli ktoś chce przyspieszać, no to może korzystać, jeśli oczywiście go stać, nie każdego stać, z prywatnej służby zdrowia, natomiast w całym publicznym systemie musi to być przejrzyste, jasne, że nie ma takich sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że ciężar gatunkowy sprawy Szpitala Południowego i przyspieszenia badania posłanki Pępek do 3 tygodni no, są zupełnie innej natury.
2: Gdzie pan trzyma ukraińskie odznaczenie państwowe?
3: Trzymam w domu, tak. Trzymam
2: w jakiejś gablocie, w półce?
3: Nie trzymam w gablocie. Mam z różnych państw różne odznaczenia państwowe, które często są po prostu z klucza nadawane, gdy, nie wiem, król Norwegii przyjeżdżał do Polski, to odznaczał ministrów, którzy wyróżniali się we współpracy i tak jak u ministra obrony otrzymałem norweskie odznaczenie, więc ponieważ gdy się sprawuje funkcję, nie otrzymuje się odznaczeń w Polsce, no to jest jakimś źródłem satysfakcji posiadanie odznaczeń z innych państw. Zawsze też jest tak, że polskie władze, polska władza, prezydent czy MSZ muszą wyrazić zgodę na przyjęcie takiego odznaczenia. To nigdy nie jest jakaś własna wola.
2: Jasne. A czy pan minister nie miał chwili zawahania, by wysłać kurierem odznaczenia?
3: Nie, ja szanuję to odznaczenie i uważam, że takie emocjonalne akcje, zwracania, no pół miesiącu, po roku może przyjść jakaś refleksja. Ja

0: warto nie za szybko dawać oznaczenia. Myślę tutaj, nie wiem, o kanclerzu Schröderze niemieckim, tak, bo ktoś aktywny publicznie jeszcze może potem znaleźć się w takim kontekście, no, który w złym świetle stawia jego osobę i sprawa Schrödera akurat jest wypominana, bo może te bardziej historyczne, nieżyjące postacie też oczywiście fatalne, negatywne, tak, jak Mussolini. Czy ta Katarzyna, ale Schröder, no, to jest świeża bardzo sprawa.
1: A jaką lekcję w kryzysie na linii Warszawa-Kijów powinna odrobić polska klasa polityczna?
0: Mniej mówić, więcej robić, patrzeć na interes Polski, wyraźnie o nim mówić. I ja tu sam wielokrotnie na temat bohaterów UPA, tak zwanych bohaterów UPA się wypowiadałem. Natomiast starać się nie dolewać oliwy do ognia i starać się widzieć przyszłość w różnych sprawach, tak? I to, że bezpieczeństwo Polski jest bardzo ściśle powiązane z wojną rosyjsko-ukraińską, z walką Ukrainy, wsparciem Ukrainy i że polityka nie kończy się po jednym dniu czy po trzech dniach, tylko trzeba myśleć o tym, co będzie za miesiąc, za pięć lat i to jest odpowiedzialne. Niestety dziś mamy politykę bardzo silnie opartą na emocjach, na mediach społecznościowych, na takiej potrzebie, żeby coś ostro, coś zaraz, coś skorzystać i uważam, że to nie jest dobre. No, dotyczy to wszystkich stron oczywiście, ja tutaj nie adresuję tego jakoś tam w jedną stronę, natomiast taka polityka no, zostawia trwalsze ślady w relacjach na przykład między państwami niż tego wymaga sytuacja.
1: A czy jest pan rozczarowany, że prezydent Ukrainy nie pojawi się na konferencji w Gdańsku?
0: Jakby pani pytała miesiąc temu, to byłbym rozczarowany, tak? No bo to był współinicjatorem, jest przywódcą Ukrainy. Natomiast w tej sytuacji lepiej, że go nie będzie. Będzie bardzo wysoka przedstawiciel Ukrainy.
1: Naprawdę lepiej?
0: Premier Świridenko. No tak, bo przecież byłby jedyny kontekst tej konferencji URC. Dziennikarze by za nim chodzili i go pytali o bohaterów UPA.
1: Władysław Kośniak-Kamysz, przepraszam, szef MON-u i wicepremier mówi, że powinien być na konferencji w Gdańsku, bo jest współorganizatorem i współzapraszającym.
0: Powinien być i jest współgospodarzem, współinicjatorem tej konferencji. Natomiast w tej konkretnej sytuacji rację ma premier Tusk, że to, że go nie będzie, jest działaniem deeskalacyjnym, bo byłby jedyny kontekst jego wizyty i państwo dziennikarze i wszyscy by tylko go pytali o tę sprawę, a kwestia odbudowy Ukrainy, umów korzystnych też dla polskich firm, dla polskiej gospodarki, no jest bardzo ważna tutaj. To jest cel tej konferencji. To nie jest konferencja historyków, tak? Więc uważam, że ta decyzja jest decyzją dobrą, a szefowa rządu Ukrainy jest tak wysokim przedstawicielem Ukrainy, że tu nie budzi to żadnych wątpliwości. To na pewno nie jest jakieś lekceważenie ze strony Ukrainy.
1: A czy brak obecności prezydenta obniża rangę wydarzenia? Czy te miliardowe kontrakty, o których mówi premier Donald Tusk, dojdą do skutku?
0: No oczywiście, że dojdą do skutku, no bo to podpisują konkretne firmy, konkretne instytucje, więc ranga wydarzenia nie mierzy się nigdy obecnością ważnych osób, tylko tymi konkretami. Ludzie zawsze też, państwo dziennikarze, pytają, a jakie konkrety, jakie efekty? Nie pytają, a ilu było premierów, tylko jakie efekty. I te efekty będą, bo dużo pracy zostało włożone po polskiej stronie, po ukraińskiej stronie, po stronie europejskiej, żeby właśnie pokazać na tej konferencji, że nie tylko rozmawiamy o przyszłości, ale są konkretne działania.
1: Czy emocje wokół ostatnich wydarzeń nie zaszkodzą, panie ministrze, jednak strategicznej współpracy obu państw? Premier Donald Tusk stwierdził, że ta decyzja cieszy Putina. No wczoraj także słyszeliśmy głos Komisji Europejskiej.
0: No oczywiście, że to nie pomaga. Tu nie ma co tego ukrywać, że dużo lepiej by było, żeby takich decyzji prezydenta Zelenskiego nie było i gdyby on mógł cofnąć czas, to może by się zastanowił. Potem no jednak stał się zakładnikiem trochę tej swojej decyzji, wyraźnie nie chciał, nie mógł się z niej wycofać, więc trzeba po prostu spokojnie do tej sytuacji podejść. No, stosunki między państwami to nie są relacje między ludźmi, że tam można się obrazić na pół roku i się nie odzywać, tak? Mamy duże interesy związane z tym, żeby Ukraina była wspierana przez Zachód, żeby Ukraina powstrzymywała agresywną

0: politykę Rosji i trzeba spokojnie to wszystko układać, to znaczy modne słowo w tych dniach deeskalować, to znaczy zmniejszać napięcie i oby ta konferencja i najbliższe dni taki spokojniejszymi były, bo tak jak powiedziałem, polityka oparta na emocjach i zwłaszcza konflikt polsko-ukraiński, napięcia, wiadomo komu służą, Rosji. Tutaj nie ma próżni.
1: A czy pogorszenie naszych relacji z Ukrainą może przełożyć się także na utrudnienie Ukrainie drogi do Unii Europejskiej?
0: Ta droga i tak jest trudna. Rozpoczęły się negocjacje w tak zwanych klastrach, więc sądzę, że tutaj trochę w innej dynamice to wszystko się odbywa, bo takie negocjacje też w polskim przypadku kiedyś trwały lata, więc sądzę, że te bieżące wydarzenia nie będą wpływały raczej dostosowanie Ukrainy do standardów, gotowość do zmian różnych przepisów, walka z korupcją. Tu jest całe mnóstwo rzeczy, które są po stronie ukraińskiej i na pewno przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy te negocjacje prowadzą, no, będą tutaj bardzo twardzi, tak? Znaczy to jest polityczne otwarcie i chcemy, żeby Ukraina takie rozmowy prowadziła i znalazła się w przyszłości w Unii. Natomiast po to, żeby Unia funkcjonowała tak, jak chcemy, że funkcjonuje, no to muszą państwa spełniać standardy.
1: Czy ma pan minister pomysł, jak rozwiązać ten konflikt? Litwa stara się być mediatorem w tym sporze. Taka propozycja padła.
0: No to jest propozycja przyjacielska państwa, które ma bardzo dobre relacje.
1: My chyba sami potrafimy sobie poradzić z tym konfliktem,
0: tak,
1: czy nie?
0: Natomiast ja odbieram to jako wyraz takiej troski i sympatii wobec Polski, Ukrainy, a nie jakieś takie próby wykorzystywania tej sytuacji. Myślę, że tutaj przyjaciele, nasi sojusznicy, na co dzień takie rozmowy odbywam, bardzo się martwią tą sytuacją i uważają, że ona jest niekorzystna po prostu dla nikogo, tak? Mm-hmm. Więc pomysł to jest właśnie ta deeskalacja, to znaczy znalezienie takich bardzo pragmatycznych ruchów, kroków. Myślę, że konferencja odbudowy może być dla naszej opinii publicznej takim mocnym sygnałem, że Ukraina jest gotowa, Ukraina podpisuje z nami umowy dotyczące swojej przyszłej odbudowy i to też jest ważne. To są potem miejsca pracy, kontrakty, to są więzi gospodarcze. No, także sądzę, że tak na to trzeba patrzeć. I oczywiście nie uciekać od tematów historii, rozmawiać, wyrażać nasze stanowisko. To jest kwestia też postępów w ekshumacjach na terytorium Ukrainy. To są różne kwestie, które powinniśmy spokojnie rozwiązywać, nie zapominać, nie umniejszać przeszłości, trudnej przeszłości, ludobójstwa, natomiast mieć świadomość taką, że w roku 2026 potrzebujemy dobrych relacji z Ukrainą i potrzebujemy całego Zachodu, a na Polskę wszyscy też patrzą w tym kontekście, który wspiera Ukrainę.
1: Czy polskie służby specjalne odnotowały w ostatnich dniach jakąś wzmożoną aktywność rosyjskich służb w polskiej infosferze, bezpośrednio wykorzystujące ten taki dyplomatyczny spór do siania dezinformacji?
0: Oczywiście to jest tak, że od bardzo dawna stałym priorytetem rosyjskich służb jest to, żeby siać napięcie między Polakami i Ukraińcami. I te kwestie historyczne niewątpliwie zawsze były takim przedmiotem zainteresowania i kto nie wierzy, to mógł zobaczyć wpis byłego prezydenta Rosji Miedwiediewa, właśnie bardzo taki agresywny, ale pokazujący, że Rosja doskonale widzi, co się dzieje i że Rosja to wykorzystuje. No właśnie starając się przez różne internetowe działania, boty, trolle, dolewać oliwy do ognia.
1: Czy znajdzie się pan wśród osób na mediach społecznościowych Szymona Hołowni? Założył grupę Umiarkowań i zajrzał pan już do niego? Do niej?
0: Nie wiem, że taką grupę założył. Rozmawiamy przy okazji posiedzenia Sejmu. Jesteśmy w kontakcie, tak? Nie wiem o grupie. Myślę, że to raczej jakieś takie działanie wewnątrz środowiska Szymona Hołowni jest, bo w gruncie rzeczy nigdy w żadnej grupie z nim nie byłem. Natomiast przez ostatnie lata utrzymywaliśmy dobre kontakty związane z funkcjami, które on wykonuje, z funkcjami, które ja wykonuję, więc tutaj jakby nie mam powodu myśleć, że coś złego się dzieje.
1: A co oznacza, że były marszałek Sejmu Szymon Hołownia złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego Partii Polski 2050 dla Koalicji Obywatelskiej?
0: Trudno mi to interpretować. Została wybrana nowa przewodnicząca, zresztą przy jego wsparciu, więc nie wiem, jakie są powody takiej decyzji. Myślę, że one leżą wewnątrz tego środowiska i być może marszałek uznał, że po prostu dostatecznie już wsparł nową szefową i nie musi takiej funkcji sprawować. Trudno mi powiedzieć, o co chodzi, jakoś głębiej po prostu nie mam takiej wiedzy.
1: Ale to koniec politycznej przyszłości Szymona Hołowni? Widzi pan jeszcze w nim jakiegoś takiego wielkiego polityka na scenie politycznej?
0: Sądzę, że przyszłość Szymona Hołowni nie zależy od tego, czy jest wiceszefem ugrupowania, czy nim nie jest. Jest osobą, która potrafiła stworzyć znaczący ruch polityczny. Ruch polityczny, którego poparcie wyborcze sprawiło, że mogła powstać koalicja 15 października. Jest osobą, która w dwóch kolejnych wyborach prezydenckich odegrała rolę. Więc ja bym tutaj nigdy nie lekceważył i nie mówił, że nie ma przyszłości. Nawet jeżeli ktoś chwilowo jest mniej aktywny czy mniej widoczny, to polityka zna wiele dużych powrotów i tutaj myślę, że tak na te sprawy trzeba patrzeć.
1: To zostawmy jeszcze na momencik politykę. Czy przewiduje pan urlop w naszym regionie?
0: Trudno mi na razie o tym mówić. Staram się bywać. Moja mama mieszka przecież w Wałbrzychu, więc staram się bywać tam w miarę często. Natomiast jestem posłem z Opolskiego, z ziemi opolskiej, więc ta aktywność zawodowo-polityczna siłą rzeczy ograniczona, no bo wykonuję obowiązki ministerialne, znaczy to wtedy jednak stawiam na Opole, ale tam słychać radio z Wrocławia też i ten Dolny Śląski Wrocław są widziane z Opolskiego. Mnóstwo ludzi z województwa opolskiego, zwłaszcza jego zachodniej części, pracuje we Wrocławiu, uczy się we Wrocławiu, więc te więzi są bardzo silne.
1: Jest pan ostatnim ministrem, porannym gościem przed wakacjami, zatem życzymy bezpiecznych i dobrych, no i mamy nadzieję, do zobaczenia na Dolnym Śląsku.
0: Do zobaczenia, zapraszam wszystkich na wakacje na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Naprawdę to jest fantastyczny kawał Polski.
1: Tomasz Siemoniak, minister, koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.
0: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina przeniesiemy się w teren, a konkretniej w góry, bo tak się składa, że ruszyła 8. edycja projektu Łączą Nas Góry. 21 czerwca rozpoczął się ten kolejny sezon, miała miejsce pierwsza wyprawa, a o idei tego przedsięwzięcia, o tym projekcie, przygotowaniach do sezonu i wyjątkowej roli górskich wędrówek opowiadali na antenie Radia Rodzina Daniel Gerus i Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie, która właśnie ten projekt prowadzi. Łączą Nas Góry to program, który promuje turystykę górską jako formę rehabilitacji i aktywności dostępnej dla każdego. O założeniach tego projektu mówi Daniel Gerus.
1: Łączą Nas Góry to górskie wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami, całych rodzin. To też biwaki, wycieczki rowerowe i różne aktywności górskie.
0: Wszystko zaczęło się w 2019 roku od wycieczek pieszych, dodaje Krzysztof Bielaszka.
2: Zaczęło się też tak naprawdę od inicjatywy Daniela i Ani i znajomych, a w tym momencie jesteśmy po tych wszystkich latach na etapie, w którym na jedną taką wycieczkę kilkadziesiąt osób wolontariackich z całej Polski przyjeżdża i wspiera, więc naprawdę w stosunkowo krótkim czasie ten projekt, pomysł, koncepcja zmienił się w program, który ma zasięg właściwie ogólnopolski tak naprawdę.
0: Z roku na rok inicjatywa ta przyciąga coraz więcej uczestników, a organizatorzy podkreślają, że projekt to nie tylko wspólne zdobywanie szczytów, ale też przełamywanie barier i budowanie poczucia sprawczości. Pozwalamy ludziom marzyć, mówi Daniel Gerus, cytując uczestników i ich rodziny.
1: Góry i osoby z niepełnosprawnością to nie zawsze szło w parze. Widzieliśmy bardzo duże obawy wśród naszych uczestników. Niektórzy obserwowali 2-3 lata te nasze działania, zanim się do nas zgłosili. Teraz widzimy, że jest to normalne, że każdy wie, że po górach może chodzić niemalże każdy. I myślę, że też cytując naszych rodziców, naszych uczestników, którzy przychodzą do tej wycieczki, pozwalamy ludziom marzyć. Ponieważ, dlaczego pozwalamy marzyć? Kiedy pojawia się niepełnosprawność w rodzinie, zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i całe rodziny są skoncentrowane przede wszystkim na tym, czyli to jest leczenie, opieka, czasami praca, szkoła, zbieranie środków na rehabilitację, także można powiedzieć, że wszystko inne schodzi na dalszy plan. Rodzice, czy też nawet rodzeństwo, ale osoby z niepełnosprawnością zapominają o sobie, o swoich pasjach. Ten fokus jest w zasadzie tylko i wyłącznie na rehabilitację, a skoro zapominają o sobie, to zapominają też o swoich marzeniach. I okazuje się, że kiedy widzą pierwszy raz w te góry, później drugi, poznają nowych rodziców, ten krąg znajomych się poszerza, widzą, że mogą mieć czas na swoje własne aktywności, na czas dla siebie, i zaczynają na nowo marzyć. I myślę, że to jest największy sukces tego projektu i tej akcji.
0: To, co się dzieje podczas wypraw górskich, to, że rodzą się trwałe relacje między rodzinami, które na co dzień mierzą się z podobnymi wyzwaniami.
2: Te rodziny po kilku takich wycieczkach same jeżdżą, same się umawiają, pożyczają od nas sprzęt, że po paru razach na początku, tak jak Daniel powiedziałeś, to jest trochę taki szok i takie, wiecie, trochę takie objawienie, że bo kontakt z naturą dziką, niesamowite piękno, poczucie wolności, wzruszenie, po którymś razie naprawdę te rodziny po prostu kontaktują się z nami, czy możemy sprzęt, albo którą trasę polecicie, bo przecież na stronie Łączą Nas Góry też są zinwentaryzowane i opisane pod kątem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin trasy górskie. Przez te parę lat po prostu takie know-how powstało i też taka, powiedzmy, baza sprzętowa. I to też bardzo dużo mówi o tych, jak Łączą Nas Góry spełniają te potrzeby, bo gdyby cały czas to było tak, że to tylko my organizujemy i ludzie korzystają, to jedna sprawa, ale jeżeli oni samodzielnie już te góry wiedzą i one stają się częścią ich życia, no to jest po prostu bezdyskusyjny dowód na to, że to działa.
0: Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z organizatorami za pośrednictwem profili Łączą Nas Góry w mediach społecznościowych.
1: Najlepiej skontaktować się z nami przez social media, przez Łączą Nas Góry, profil zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Są tam kontakty zarówno mailowe, jak i telefoniczne, więc można się z nami skontaktować. My wtedy już poprowadzimy, jak to się mówi, za rączkę. Natomiast już takie zdecydowane osoby, 2 razy w roku, 3 razy w roku jest nabór. Przed wycieczkami ogłaszamy nabór. Trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i wtedy się odzywamy. Od razu mówię, że tak jak Krzysztof powiedział, coraz więcej osób jest, coraz więcej chętnych. Te wycieczki teraz to jest około 150 osób i celowo je ograniczamy, bo chętnych mamy 2 razy więcej. Także formularz zgłoszeniowy Łączą Nas Góry przez stronę łączonasgóry.pl i przez social media.
0: Więcej szczegółów na temat projektu znajdziecie na stronie Radia Rodzina, ale również i na stronie łączonasgóry.pl. Bardzo serdecznie zapraszamy, by zajrzeć na naszą stronę internetową.

0: Prezydent Warszawy chwali się, że usunął polityków z miejskich spółek. Wieża Eiffla zamknięta z powodu upałów. Coraz więcej utonięć, wciąż problemami są brawura i alkohol. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Potrzebne są odważne zmiany w ochronie zdrowia, uważa premier. Donald Tusk zapowiedział przygotowanie nowych rozwiązań ustawowych mających uszczelnić system ochrony zdrowia. Jak podkreślił, ujawniane nieprawidłowości w Szpitalu Południowym jest skutkiem wadliwych przepisów, braku nadzoru i niewłaściwych praktyk, a szczegóły zna Joanna Wyleżał.
1: Premier poinformował, że zlecona Najwyższej Izbie Kontroli analiza wydatkowania środków na ochronę zdrowia ma wykazać nie tylko pojedyncze nadużycia, takie jak te w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale także systemowe luki, które je umożliwiają. Donald Tusk zwrócił uwagę na skrajnie długie dyżury medyków, podając za przykład pracę przez 488 godzin miesięcznie, czy nawet 120 godzin bez przerwy. Zapowiedział szybką reakcję rządu, rozmowę z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wspólne rekomendacje ministrów zdrowia i sprawiedliwości, które mają te nadużycia ograniczyć i zapewnić równe zasady dostępu do publicznej opieki zdrowotnej.
0: NIK przygotowuje kontrolę dotyczącą zatrudnienia i wynagrodzeń personelu medycznego, która ma rozpocząć się w lipcu. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował z kolei na platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, już dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Upały w Europie nie odpuszczają. Ze względu na temperaturę operatorzy wieży Eiffla zamknęli wczoraj zabytek.
3: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
0: Mówili wczoraj Paryżanie, fala upałów nadciąga także do Polski. Przypomnę, że już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Gdy jest tak gorąco, szukamy ochłodzenia nad wodą. Bądźcie ostrożni, w tym sezonie utonęło w Polsce już 60 osób. Najczęściej przeceniamy swoje możliwości, ale nie tylko.
4: Brawura, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
0: Wylicza Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Tymczasem nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar.
5: Już czas w Radiu Rodzina na prognozę pogody. Robi się coraz cieplej, 18 stopni, a później temperatury będą już rosły tak szybko, że w okolicach godziny 15-16 będziemy mieli nawet 30 stopni we Wrocławiu. Dziś na Dolnym Śląsku do 31 stopni, przeważać będzie słońce. Chmur raczej za dużo nie będzie, chyba że w niektórych regionach Dolnego Śląska. Poza tym dziś bardzo ciepło.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
9: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
10: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
11: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
10: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
11: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
12: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę. Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 6 minut po godzinie 9. Witam Was serdecznie przy mikrofonie Radia Rodzina, Natalia Wójcik. Już niebawem na naszej antenie przegląd prasy, ale najpierw myślę dobrze znany wszystkim kawałek Suzana na naszej antenie.

0: werble wybrzmiały, a do studia przyszła Daria Detlaff. Witam cię, Daria.
1: Witam ciebie, witam słuchaczy. Dzień dobry.
0: Rozpoczynamy przegląd prasy. O czym nam dzisiaj powiesz? Jakie informacje znalazłaś?
1: Na początku zajrzymy do przeglądu, który został przygotowany wspólnie przez agencję UCE Research oraz Uniwersytet WSB Maribo, a jest to raport dotyczący indeksu cen w sklepach detalicznych. Myślę, że każdy z nas zaobserwował, co w ostatnim czasie poszło w górę, a co potaniało. Zacznijmy od tego, co potaniało. Namacalnie można sprawdzić. Jest to chociażby masło, które według konkretnych, twardych danych potaniało aż o ponad 11%.
0: No to sporo.
1: Ale jak wynika z najnowszego raportu rynkowego, do góry poszły chociażby ceny chemii gospodarczej o ponad 9%. Tuż za nią są używki. W tą kategorię wlicza się też herbata czy kawa. A trzecie miejsce słodycze i desery. Blisko 6% wzrostu. Wszystkie te trzy kategorie należą do grup produktów, których ceny są w większym stopniu uzależnione od kosztów produkcji, importu i regulacji niż od bieżącej sytuacji popytowej, komentuje profesor Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu DSW IDEIS. Dlatego nawet w okresie ogólnego wyhamowania inflacji mogą one utrzymywać się w gronie liderów wzrostów cen. Z kolei dr Robert Oprych z Uniwersytetu WSB Maribo mówi, że w przypadku chemii gospodarczej tutaj kluczowe znaczenie, jak myślisz, no, ma przede wszystkim koszt
0: produkcji?
1: Tak jest, czyli energia, praca, surowce chemiczne oraz transport. Jednocześnie producenci wciąż odczuwają skutki wcześniejszych wzrostów cen prądu i kosztów prowadzenia działalności. To wszystko sprawia, że chemia drożeje, środki do czyszczenia czy kosmetyki i niestety taka jest tendencja. Tak?

0: Należy nadmienić, że niestety ten pociąg nie przejeżdża przez Wrocław, ale można wybrać się do Warszawy czy Krakowa, wsiąść do pociągu i jechać nad sam Adriatyk.
1: Nie byle jakiego.
0: Tak, pociąg Adriatic Express rusza w trasę już od najbliższego piątku. Sezon urlopowy przynosi te dobre wieści dla turystów. Trasa to jest ponad 1240 kilometrów aż do Rijeki. Pociąg wyjeżdża z Warszawy Wschodniej po południu, po godzinie 13. Zanim przekroczy granicę, to zatrzymuje się w wielu polskich miastach. Chociażby będzie to Sosnowiec, Katowice, Wodzisław Śląski czy Zebrzydowice. Po drodze pasażerowie miną Czechy, Austrię. Będzie można się w Wiedniu zatrzymać na kawę po wiedeńsku. Zachęcam do tego, żeby sobie posprawdzać, jeżeli byliby Państwo zainteresowani, chociaż ja przyznam szczerze, że dla mnie takie długie podróże pociągiem z jednej strony mogą być fascynujące, ale trudno mi jest na przykład zasnąć. Trudno mi jest odpocząć.
1: Ja nie mam problemu. Powiem Ci, raz jechałam naszymi kolejami dolnośląskimi do Szklarskiej Poręby. Tak zasnęłam, że nigdy tak dobrze w pociągu nie spałam.
0: To jest względnie krótka trasa, nie? Ale teraz proszę sobie wyobrazić, aż nad sam Adriatyk. To trzeba coś takiego porobić, żeby się mocno zmęczyć, zasnąć i obudzić się już na miejscu.
1: Na koniec. Nie zasypiamy.
0: Nie. Warto się obudzić, dlatego że dzisiaj obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. 24 czerwca to jest oczywiście święto Wrocławia, gdyż to święty Jan Chrzciciel jest patronem naszego miasta, również patronem metropolii, archidiecezji wrocławskiej. Święto Wrocławia zostało ustanowione w 1990 roku przez Radę Miejską Wrocławia. Tradycja związana z tym dniem sięga jednak średniowiecza. Coroczne obchody święta Wrocławia mają uroczystą, ale także rozbudowaną formę, łącząc tradycje średniowieczne z nowoczesnymi wydarzeniami kulturalnymi. My wiemy, że program Święta Wrocławia rozciąga się tak naprawdę
1: przez cały miesiąc,
0: czerwiec. Obejmuje zarówno takie wydarzenia wielkoskalowe, jak koncerty w rynku, wydarzenia przy Narodowym Forum Muzyki, ale także osiedlowe eventy, które...
1: Pikniki, festyny.
0: Tak jest.
1: Dużo o nich było ostatnio.
0: Jesteśmy również na miejscu, tam gdzie możemy, przekazujemy Wam trochę atmosferę tego święta Wrocławia. No i jaki jest plan na dzisiaj? O godzinie 11:15 będzie można obserwować na wrocławskim rynku pochód radnych, którzy złożą kwiaty w kaplicy Rajców Miejskich w Bazylice Świętej Elżbiety. Uczestnicy uroczystości będą mogli wysłuchać muzyki zagranej na organach Englera. Po tym krótkim wykonaniu odbędzie się taki uroczysty przemarsz radnych i gości. Do tego orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji. Mamy oczywiście przedstawicieli Bractwa Kurkowego, Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. To wszystko robi wrażenie. To naprawdę...
1: Byłaś, Daria, na takich obchodach.
0: Oczywiście
1: widziałaś.
0: My co roku jesteśmy, przygotowujemy też relacje. Mam nadzieję, że i dzisiaj się uda. Natomiast punktualnie o 12 w samo południe zaczyna się uroczysta sesja Rady Miejskiej Wrocławia w sali Wielkiego Starego Ratusza. To jest ten czas, kiedy wręczany będzie tytuł honorowego obywatela Wrocławia, a także nagrody prezydenta Wrocławia i honorowe odznaki Wrocławia, Wrocław z wdzięcznością. Dzisiaj świętujemy w sposób szczególny, a wieczorem na godzinę 18 zapraszamy do katedry wrocławskiej, gdzie odbędzie się msza święta. Przewodniczyć jej będzie ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski.
1: Także dziś świętujemy, no bo w końcu ważny dzień dla naszego miasta. Ja tylko dodam, że my dziś również na antenie Radia Rodzina rozdajemy bilety do multikina, no i troszeczkę o ten filmowy Wrocław podpytamy, więc bądźcie czujni. Ja przypomnę, Daria Detaw była z nami na przeglądzie prasy. Bardzo dziękujemy.
0: Udanego świętowania.
1: Również dla Ciebie, Daria, a na naszej antenie już teraz Lanbery.

Aktywność fizyczną i nieco słodkości da się połączyć. A jak? No już wam teraz powiem, chociaż zaznaczę, że z góry możecie uznać to za być może dobry żart, ale nie, to wcale nie będzie żart. Otóż 10 km biegu, a zamiast medalu porcja tiramisu. To prawdziwe wydarzenie, które będzie miało miejsce już 11 października tego roku we Włoszech, w Treviso, które jest niewielkim miastem położonym 30 km na północ od Wenecji. Większość turystów je omija, ale to właśnie tutaj, w jednej restauracji w 1972 roku narodziło się tiramisu, a właścicielka Alba Campeole i cukiernik Roberto Linguanotto przez lata dopracowywali recepturę, zanim deser trafił do menu, a reszta to historia. 11 października, tak jak powiedziałam, tego roku miasto organizuje Tiramisu Run, czyli bieg o długości 10 km przez historyczne centrum, kanały wodne i okoliczne tereny wiejskie. A na mecie zamiast medalu czeka obowiązkowa porcja tiramisu. Czy to nie brzmi dobrze? No jeżeli nie, no to słuchajcie dalej, bo oprócz tego biegu przez cały weekend równolegle trwa Tiramisu World Cup, czyli międzynarodowy konkurs na najlepsze tiramisu na głównym placu miasta. Limit miejsc na ten bieg to 1000 osób, więc nie są też wymagane żadne zaświadczenia lekarskie ani badania, więc udział może wziąć praktycznie każdy. Ja tylko dodam, że zgłoszenia przyjmowane są do 8 października, więc jeżeli chcielibyście się wybrać na taki słodki bieg i połączyć słodkości w postaci tiramisu razem z aktywnością fizyczną, no cóż, to trzeba się po prostu zapisać, pobiec i zjeść to wybiegane tiramisu.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Kochani, 24 czerwca, w środę, przeżywamy we Wrocławiu uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to patron Katedry Wrocławskiej, Wrocławia i całej naszej archidiecezji. Zapraszam na mszę świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego, księży biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli władz miasta i wiernych. To jest wielkie wydarzenie, jest to modlitwa za Wrocław i za wszystkich mieszkańców Wrocławia. Bądźmy, spotkajmy się, środa, godzina 18, Katedra Wrocławska.
1: Tu Radio Rodzina.

14 minut, a właściwie 13 minut pozostało nam do godziny 10. Ja, tak jak mówiłam na przeglądzie prasy, zapraszam Was do udziału w naszym dzisiejszym konkursie, bo dziś mamy jak co środę dla Was bilety do multikina. Żeby zdobyć je i wybrać się na upragniony film, wystarczy wziąć udział w naszym konkursie. A jak to zrobić? Bardzo prosto, wystarczy po prostu zadzwonić do nas na numer 71 322 20 22 i zgłosić chęć udziału w takim konkursie. Tak jak też wspominałam już na naszej antenie, z okazji Święta Wrocławia pytanie będzie dotyczyło filmowych miejsc w stolicy Dolnego Śląska, czyli właśnie we Wrocławiu. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam do udziału w konkursie 71 322 20 22 do godziny 10 przyjmujemy zgłoszenia. Także przypomnę raz jeszcze, właściwie zapraszam Was raz jeszcze do udziału w konkursie.

0: deszczu.
1: No my się deszczu nie boimy, tym bardziej, że dziś z całą pewnością możemy to powiedzieć, że go nie będzie. Dziś upały nawet do 31 stopni na Dolnym Śląsku, ale nie o tym chciałam, bo nie wiem jak wy, ja się uśmiechnęłam słuchając tej piosenki, coś nowego, nowe brzmienia, ale chciałam też przypomnieć, że cały czas czekamy na wasze zgłoszenia do naszego konkursu, w którym możecie zdobyć bilety do Multikina. A co trzeba zrobić? Po prostu zgłosić się do naszego konkursu 71 322 20 22. To nasz numer telefonu, na który możecie dzwonić. Obiecuję, że pytanie trudne nie będzie i każdy, kto ogląda polskie filmy, będzie znał na nie odpowiedź. Przypomnę raz jeszcze, 71 322 20 22. Zapraszam do udziału w konkursie.

0: Prezydent Ukrainy nie przyjedzie do Gdańska. Paraliż terminalu lotniska w Katowicach-Pyrzowicach przez pozostawiony bagaż. Świeccy nie mogą głosić kazań podczas mszy świętej, przypomina Watykan. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Ukraińska premier Julia Swerydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
1: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
0: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
2: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
0: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego. Pozostawiony bagaż sparaliżował terminal lotniska w Katowicach-Pyrzowicach. Ewakuowano 400 osób z terminalu B i części wspólnych lotniska. Po akcji służb okazało się, że walizka nie stanowiła zagrożenia. Wszczęcie alarmu to procedura nie do uniknięcia, informuje Piotr Adamczyk, rzecznik katowickiego portu.
3: Ponownie apelujemy do podróżnych o niepozostawianie bagaży bez opieki na terenie lotniska. Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
0: Straż Graniczna cały czas poszukuje właściciela pozostawionego bagażu. Po jego odnalezieniu walizka zostanie zwrócona, a jej właścicielowi grozi mandat w wysokości 500 zł.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Świeccy nie mogą głosić kazań podczas mszy świętej. O tym przypomina Watykan. Dykasteria do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów wskazuje, że homilia jest integralną częścią liturgii słowa, a głoszenie jej jest wypełnieniem posługi nauczania powierzonej kapłanom i diakonom na mocy święceń. Więcej na ten temat Piotr Kowalczyk z Radia Watykańskiego.
5: Okazją do przypomnienia tego stanowiska była prośba niemieckiego kościoła, by w wyjątkowych sytuacjach świeccy mogli głosić kazania podczas mszy. Watykan przypomina, że homilia jest integralną częścią liturgii słowa, a głosząc ją kapłan lub diakon wypełnia posługę nauczania, do której jest wezwany na mocy otrzymanych święceń. Dekasteria przypomina też, że w związku z tym należy troszczyć się o stałą formację głoszących homilię, a także, że przepisy kościelne przewidują liczne okoliczności poza mszą, w których świeccy mogą głosić Słowo Boże i je komentować.
0: Dykasteria ponownie przypomina, że od obowiązującej normy nie jest możliwe udzielenie dyspensy. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce. Tuż za Uniwersytetem Warszawskim na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
6: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
0: Rankingi edukacyjne Perspektywy publikowane są corocznie od 1992 roku. Całość można prześledzić na stronie perspektywy.pl.
7: A w Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Robi się coraz cieplej, 22 stopnie, a w odczuciu nawet 26. Zachmurzenie dziś bardzo małe, znikome, aż chce się powiedzieć, chociaż są rejony na Dolnym Śląsku, gdzie to zachmurzenie będzie nieco większe. Dziś na północy i w centrum naszego województwa tak 30-31 stopni, a na południu w rejonach podgórskich 26-27. No chciałoby się powiedzieć, że tam to tak chłodno i przyjemnie.
8: Reklama. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
7: 7 minut po godzinie 10. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie i ponownie przypominam, jeszcze przez chwilę do 10.15 możecie się zgłaszać do naszego konkursu, w którym dziś do zdobycia bilety do Multikina 71 322 2022. To nasz numer telefonu, na który możecie dzwonić i zgłaszać się właśnie do udziału.

0: No to akurat o jeden polski film podpytamy, no bo jak wiemy, to we Wrocławiu nie tylko polskie filmy są kręcone, ale też i międzynarodowe, różne, zagraniczne. No dobrze, czy jest pan gotowy?
1: Próbujmy.
0: Dobrze, no to pytanie brzmi następująco, w sensie jest pytanie, no i trzeba wybrać poprawną odpowiedź, mamy trzy, trzeba wskazać tą dobrą. Pytanie brzmi następująco, który wrocławski dworzec kolejowy wystąpił w filmie Lalka Wojciecha Hasa? A. Dworzec nad Odrze, B. Dworzec główny, C. Dworzec Świebocki.
1: To był Świebocki, wtedy jeszcze działał chyba nawet.
0: Tak, dokładnie tak, to się zgadza. Tu mamy taką scenę, gdzie Ignacy Rzecki żegna na dworcu odjeżdżającego do Paryża Stanisława Wokulskiego i w tle widzimy perony, tak jak pan powiedział, właśnie czynnego jeszcze wówczas dworca Świebockiego. Ale chciałam tak podpytać, czy kojarzy pan, jakie miejsca występowały w filmach, miejsca we Wrocławiu oczywiście, występowały w różnych filmach, nie myślimy tylko o Lalce teraz?
1: W ogóle?
0: No
1: to
0: tak.
1: Na przykład często, tak, Hotel Monopol, tak?
0: Tak.
1: To na pewno to jest, no na przykład, nie wiem, pamiętam okolice Foszy na przykład, bardzo często są w filmach, prawda?
0: Mhm, dokładnie.
1: Co tam jeszcze z takich rzeczy?
0: Myślę, że też możemy powiedzieć, że praktycznie cały Wrocław, chociażby w filmie 80 milionów, który toczył się.
1: Tak, w sensie, tak, osobówki, to dokładnie. Mhm.
0: No i mamy też na przykład, jeżeli mówimy o zagranicznych filmach, to tutaj Steven Spielberg również kręcił we Wrocławiu, Most Szpiegów, Ulica Ptasia odgrywała swoją rolę tam. No dobrze.
1: Na którym mieście, prawda? Tak, okej. Okay. Mhm.
0: Dokładnie tak. Panie Przemku, czy ma pan już pewien film, na który chciałby się pan wybrać?
1: To nie, ale coś wymyślę.
0: No to zapraszamy. Wystarczy sprawdzić stronę Multikina. No i tam myślę, że z czego wybierać będzie. Bilety do Multikina oczywiście trafiają w pana ręce. Na dworze Świebockiej również można się przejść. Pogoda sprzyja spacerom, powiedziałabym tak popołudniowym. Czy skoro jesteśmy na antenie, chciałby pan kogoś pozdrowić?
1: W sumie wszystkich znajomych, wszystkich słuchaczy pozdrawiam. Życzę pani i państwu dobrego dnia.
0: I my się do tych pozdrowień dołączamy. Panu również życzymy dobrego dnia. Proszę się nie rozłączać, pozostać na linii, a my powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
1: Już w ten weekend rozpocznij wakacje z Radiem Rodzina. Na dobry początek mamy dla słuchaczy weekendowy pobyt w Karpaczu, w willi Winterpol. Słuchaj nas w sobotę i w niedzielę i odkryj letnie uroki Perły Karkonoszy. Z Radiem Rodzina i Winterpol Karpacz.
0: Autopromocja.

0: To był Bruce Springsteen na antenie Radia Rodzina. Ja już teraz zabieram Was do Barda, bo tam tak się składa, że od najbliższej niedzieli do 5 lipca będą odbywały się uroczystości związane z 60. rocznicą koronacji figurki Matki Bożej Barskiej, strażniczki Wiary Świętej. No i właśnie z tej okazji ojcowie redemptoryści zapraszają na wydarzenia jubileuszowe, wśród których nie zabraknie wspólnej modlitwy przed Matką Bożą Barską, koncertów, spotkań, które mają przypomnieć o wielowiekowej tradycji pielgrzymowania do jednego z najważniejszych sanktuariów maryjnych na Dolnym Śląsku. Ale żebyśmy mieli lepszy obraz, o co dokładnie chodzi i dlaczego takie huczne świętowanie nas czeka, no to troszkę historii się przyda, bo z zachowanych podań wynika, że pierwsze pielgrzymki do Barda i Matki Bożej odbywały się już w XIII wieku. Sama figurka jest najstarszą zachowaną drewnianą podobizną Maryi. Z badań, które zostały przeprowadzone w 2017 roku, wynika, że powstała ona około 1011 roku, a proboszcz parafii nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie, ojciec Piotr Wiśniewski, podkreśla, że kult Matki Bożej Barskiej sięga początków chrześcijaństwa na tych ziemiach.
1: Są przekazy, które mówią o tym, że to Maryja tutaj już od XI wieku jest bardzo blisko każdego z nas. Przychodzi, aby nam towarzyszyć w naszym codziennym życiu. I poprzez tą cudowną figurkę, którą ona sama zostawiła, aby tutaj ściągać tych, którzy będą jej oddawać cześć, a poprzez nią i wraz z nią będą zbliżać się do Pana Boga, zapraszała nieustannie pielgrzymów. I
0: pierwsza wzmianka o pielgrzymce do Barda pochodzi z 1270 roku, natomiast w 1959 roku, to już historia bardziej nam współczesna, uroczystą Eucharystię przy figurce Matki Bożej Barskiej w Bazylice sprawował kardynał Stefan Wyszyński, który podczas homilii nazwał Bardo południowymi wrotami, którymi chrześcijaństwo weszło do Polski. Jednak kult Matki Bożej Barskiej jest w tej miejscowości widoczny do dziś, a działanie Maryi również jest widoczne w większych i mniejszych cudach.
1: Te cuda to są konkretne, bo ostatnio jedna z osób przyniosła serce jako darze podziękowania za cud uzdrowienia z choroby nowotworowej. Inne osoby, to jest wpisywane jest w księgach podziękowań czy próśb do Matki Bożej, też jest wpis podziękowania za wyzwolenie z nałogu alkoholizmu. Takich cudów, które oczywiście trzeba byłoby, ktoś powie, no potwierdzenia lekarzy, ale dla wielu ludzi, którzy tutaj przychodzą, te cuda to dotyczą ich życia, ich relacji w rodzinie, bo często też jest taki wpis: dziękuję za to, że pogodziliśmy się, że jest pokój w rodzinie, że nastąpiło pojednanie.
0: Koronacja figurki Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej miała miejsce w 1966 roku i stała się jednym z ważnych wydarzeń milenium chrztu Polski. W 2026, tak jak już mówiliśmy, przypada 60-lecie tego wydarzenia, no i cały jubileusz będzie obchodzony od najbliższej niedzieli do 5 lipca. Punkt kulminacyjny będzie miał miejsce 3 lipca, będzie to uroczysta msza święta. Ale ojciec Piotr Wiśniewski zaprasza nie tylko na 3 lipca, a również na niedzielę 28 czerwca.
1: Od najbliższej niedzieli zapraszamy na modlitwę, na spotkania, na koncerty, które będą nam przypominały o Matce Bożej. Od niedzieli 28 czerwca rozpoczynamy to szczególne spotkanie. Msze święte w niedzielę, tak jak zawsze, godzina 7:30, 9:30, 11:00 i 18:00, ale również na mszach świętych będziemy wprowadzać to wydarzenie rocznicę koronacji. O godzinie 16:00 w niedzielę 28:00 będzie też koncert organowy. Koncert organowy, który będzie rozpoczynał kolejną edycję Barskiego Lata Organowego. W czasie tego koncertu. Za organami zasiądzie pan Maciej Bator, natomiast też będzie nasz zespół, ten lokalny, tutaj pięknie grający, nastroje.
0: A szczegółowy harmonogram obchodów jubileuszu 60-lecia koronacji Matki Bożej Barskiej można znaleźć na stronie parafii, a także w serwisach diecezji świdnickiej. Również więcej usłyszymy już dziś o godzinie 13.10 w audycji Dziś w Kościele. Bardzo was serdecznie już teraz na tą audycję zapraszam.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Naczelna Izba Lekarska reaguje na kolejne doniesienia w sprawie Szpitala Południowego. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. W najbliższy poniedziałek papież Leon XIV nałoży paliusze trzem nowym metropolitom z Polski. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Naczelna Izba Lekarska zszokowana ustaleniami lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego w sprawie Szpitala Południowego i pracującego tam młodego lekarza. Doktor Jędrzejewski mówił w wywiadzie dla kanału Zero, że na SOR-ze dochodziło do zgonów pacjentów, które miały wynikać z niedoświadczenia lekarza bez specjalizacji, Dawida Kacprzyka, który kierował oddziałem ratunkowym. Naczelna Izba Lekarska jeszcze dziś kieruje w tej sprawie wniosek do pionu odpowiedzialności zawodowej. Sprawa jest grubego kalibru, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
1: No bo te opowieści pana doktora wczoraj, no to tak jakby rodzą podejrzenie, że my możemy mieć do czynienia z tak zwanym błędem lekarskim wynikającym z rażącej niedbałości.
0: Izba Lekarska zapewnia, że w tej sprawie będzie ściśle współpracować z prokuraturą. Wniosek do prokuratora generalnego, podjęcie pilnych czynności wyjaśniających ma dziś złożyć też prezydent Warszawy. Przypomnę, że warszawska prokuratura prowadzi już dwa śledztwa dotyczące Szpitala Południowego w sprawie oszustw przy wystawianiu faktur przez doktora Kacprzyka oraz w sprawie braku odpowiedniego nadzoru nad szpitalem przez władze placówki i miasta. Kończy się rok szkolny, dla nauczycieli to koniec gorzki, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
2: Dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
0: Nawacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polityczne notowania teraz. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych, a na PiS trochę powyżej 26%, wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Ekspresu. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolność i Niepodległość i blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby jeszcze nowe Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Arcybiskup Andrzej Przybylski znajdzie się w gronie nowych metropolitów, którzy podczas uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła w Watykanie odbiorą paliusz z rąk papieża Leona XIV. Uroczysta ceremonia wręczenia paliuszy nowym metropolitom odbędzie się 29 czerwca w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie.
4: Dla niego to bardzo ważny znak posługi, którą spełnia, a dla całej wspólnoty naszej jako archidiecezji to myślę okazja do tego, żeby jeszcze bardziej go wspierać modlitwą, bo w tym zadaniu, które spełnia, żebyśmy rzeczywiście w tym, co możemy mu pomagać poprzez modlitwę, poprzez jakieś czasami wspieranie go w tych jego odpowiedzialnościach, to myślę, każdy taki znak czy gest z naszej strony będzie bezcenny i będzie radował jego serce.
0: Tłumaczył biskup Adam Wodarczyk, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Ceremonia wręczenia paliuszy zgromadzi w Watykanie nowych metropolitów z różnych kontynentów. Z Polski poza arcybiskupem Andrzejem Przybylskim paliuszy z rąk papieża odbiorą także kardynał Grzegorz Ryś i kardynał Konrad Krajewski.
5: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Robi się coraz cieplej, 24 stopnie na termometrach, a w odczuciu nawet 30 we Wrocławiu. Dziś na Dolnym Śląsku temperatury mogą być jeszcze wyższe, nawet do 31 stopni i w odczuciu również mogą być przewyższać te 31 stopni. Jeśli chodzi o kolejne dni, jutro na Dolnym Śląsku możemy spodziewać się wysokich upałów do 35 stopni nawet.
6: Reklama.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
11: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
12: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście. Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 7 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie. Sprawdzałam sobie pogodę na najbliższe dni, aż do soboty i niedzieli. Czekają nas nawet 40-stopniowe upały, więc myślę, że w tej godzinie jeszcze powiemy sobie, co zrobić, jak się zabezpieczyć właśnie przed tym gorącem, które nadchodzi do nas.

11.13 na zegarach. Tak jak mówiłam, przed nami fala upałów sięgających nawet 40 stopni. Jeżeli ten upał jeszcze nie daje się Wam we znaki, no to powiem parę słów o tym, co można zrobić, jak już będzie nam się dawał we znaki. Ale mimo wszystko przy tych temperaturach, jakie obecnie mamy na zewnątrz, myślę, że warto pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu. Nie ma co czekać na uczucie pragnienia. Najlepiej po prostu popijać wodę małymi łykami przez cały dzień, a w gorące dni warto wypić nawet 2 do 3 litrów płynów. Najlepszym wyborem będzie tutaj woda niegazowana, bogata w minerały i elektrolity. No a inne napoje, na przykład napoje słodzone, mogą sprzyjać odwodnieniu, dlatego w tych gorących dniach lepiej ograniczyć ich spożycie. No i tutaj mam jeszcze jedną wskazówkę, bo zamiast sięgać po takie lodowate napoje, wybrać warto wodę w temperaturze pokojowej albo lekko schłodzoną, czyli po prostu wstawiamy na przykład wodę na 10-15 minut do lodówki i myślę, że będzie dobrze. Jest to zdecydowanie bardziej bezpieczne i komfortowe dla naszego organizmu, tak więc przy tych temperaturach dbajmy o nawodnienie i cieszmy się latem w dobrej formie.

Wracamy do skutecznych sposobów na zabezpieczanie się przed nadchodzącym upałem, bo gdy za oknem panują wysokie temperatury, to warto też zadbać o komfort nie tylko swojego organizmu, ale też i w domu i miejscu pracy. No i słuchajcie, w ciągu dnia zasłaniajmy okna od nasłonecznionej strony. Tutaj rolety, żaluzje czy zasłony skutecznie ograniczą nam nagrzewanie się pomieszczeń, ale pamiętajmy też o odpowiednim wietrzeniu. Okna najlepiej otwierać więc późnym wieczorem, w nocy albo wczesnym rankiem, kiedy powietrze na zewnątrz jest wyraźnie chłodniejsze. Natomiast jeżeli korzystamy z wentylatora lub z klimatyzacji, trzeba to robić rozsądnie, no bo strumień zimnego powietrza nie powinien być skierowany bezpośrednio na nas. Dzięki temu unikniemy szoku termicznego i zmniejszymy też ryzyko przeziębienia, więc w czasie upałów trzeba też chłodzić się mądrze, ale i bezpiecznie. She's crazy like fool.

0: 11.34, a więc coraz to większymi krokami zbliżają się intencje, które na antenie Radia Rodzina już niebawem, jednak zanim one nastąpią i zanim muzycznie przeniesiemy się właśnie w ten ton przygotowania do intencji, chciałam jeszcze wam opowiedzieć o tym, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na zewnątrz podczas upałów. Warto pamiętać właśnie więc o kilku zasadach, które pomagają bezpiecznie przetrwać te najgorętsze dni, więc jeśli to możliwe, ograniczajmy przebywanie na słońcu w godzinach, gdy te temperatury są najwyższe, czyli ten środek dnia mniej więcej. Natomiast wychodząc z domu, nie zapominajmy o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych z filtrem UV. Równie ważny jest odpowiedni ubiór, bo najlepiej sprawdzą się jasne, luźne ubrania wykonane z przewiewnych, naturalnych materiałów, takich jak len czy bawełna. I trzeba też pamiętać, myślę, przede wszystkim o ochronie skóry. Regularne stosowanie kremów z filtrem UV, najlepiej tak 30, nawet 50, pomoże uniknąć poparzeń słonecznych i ograniczy negatywny wpływ promieniowania. Więc korzystajmy z tej pogody, ale myślę z głową i rozsądnie. Coś na głowę zawsze się przyda, również krem z filtrem warto mieć w tych letnich miesiącach.
1: Tu Radio Rodzina.

już teraz rozpoczynamy muzyczne przygotowania do rozpoczęcia intencji i do modlitwy południowej. Zespół Raz, Dwa, Trzy, kawałek Trudno nie wierzyć w nic.

11.42 już na zegarach, a więc za 3 minuty rozpoczniemy intencję przed modlitwą południową. Już od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić i wypowiadać swoje intencje bezpośrednio na antenie. Numer telefonu do studia Radia Rodzina to 71 322 20 22. Cały czas też możecie przysyłać intencje SMS-ami na numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy.

Minęła 11:45, więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina i wypowiadać swoje prośby czy podziękowania na naszej antenie. 71 322 20 22 to nasz numer telefonu. Jeżeli chcielibyście wysłać intencje za pomocą SMS-ów, też również można to zrobić. 71 48 poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam już teraz do wspólnej modlitwy.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Boże, żeby schizofrenicy się nauczyli, że nie ma takiej choroby, żeby zacząć wierzyć w Boga, żeby po prostu dużo, dużo wiary im życzę, bo ja dodam to kiepsko jest. I chciałam, bo jest to Boże dla rodziny, dla przyjaciół. Oraz szczególne błogosławieństwo dajcie mi na duszpasterstwo Antoni, który był moim duszpasterzem i chciałem, żeby się do mnie odezwał, bo się tam dawno odzywał i bardzo mi go brakuje, by mnie wspierał. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencje. Ja przypominam, cały czas można do nas dzwonić 71 322 20 22.

0: Mamy kolejnego radiosłuchacza na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie całe radio rodzinę z najlepszymi życzeniami do dalszych dobrych, zdrowych prac dla naszej potrzeby, naszego ucha, naszego serca. A szczególnie proszę o modlitwę dla mojej całej rodziny, a w szczególności dla syna i synowej, którzy obchodzą piękne 30-lecie swojego małżeństwa. A także z podziękowaniem dla swojego małżeństwa, dla pani, która zajmuje się zdrowiem i postawiła mnie na nogi. To jest pani prowadząca fizjomet. Syn przywiózł mnie na wózku do niej, a wstałem po pierwszym zabiegu już. Szczęść Boże, niech jej się darzy i niech ma siły do dalszej opieki nad chorymi. Szczęść Boże, radio.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i za intencje. Oczywiście wszystkie je polecamy w modlitwie. My również życzymy wszystkiego dobrego.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Ci, Mateczko, za wszystkie łaski, jakimi obdarzasz nas każdego dnia. Proszę Cię, chroni od złego, błogosław, prowadź. Proszę Cię o dobrą, owocną rehabilitację dla Zosinki, by chodziła, mówiła, by się dobrze rozwijała. Dziękuję Ci za wszystkie już jej osiągnięcia. Za tych wszystkich, którzy wspierają Zosię. Dziękuję za ich dobre serce. Proszę również w intencji Marty, Kuby, mojego męża Marka, mojej mamy, brata. Proszę o Boże prowadzenie dla moich dzieci, o dobrą pracę dla Marty, dobrze zaliczone egzaminy dla Jakuba. W ogóle oddaję Ci wszystkie sprawy, jakie noszę w swoim sercu, może tak po ludzku nie do ogarnięcia, ale proszę Jezu, Ty się tym zajmij. Ale również chcę prosić w intencji wszystkich tych, którzy naszej modlitwy potrzebują, w intencji naszej rodziny, żeby była bezpiecznym domem. Za wszystkie rodziny, byśmy w spokoju tu mogli wychowywać, kształcić nasze dzieci. Proszę Cię również, Mateczko, o pokój na Ukrainie. O to, by Ukraińcy mogli do siebie już wrócić. I żeby pamiętali o tym, jak wiele pomogliśmy. Ale również pamiętajmy o tych, którzy zginęli, między innymi też moją rodzinę, która została w brutalny sposób zamordowana na Wołyniu. Proszę w intencji pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Wszystkie oczywiście polecamy w modlitwie. Życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: Kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na antenie. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o wspólną modlitwę o zdrowie dla mojej mamy, dla mojego brata, który jest ciężko chory, o dobre decyzje w intencji mojej przyjaciółki, która odeszła 2 kwietnia, o niebo dla niej, o zdrowie dla wszystkich chorych, cierpiących, w intencji Panu Bogu wiadomej. I pozdrawiam bardzo serdecznie redakcję Radio Rodzina. Z Panem Bogiem do usłyszenia.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Z Panem Bogiem i również do usłyszenia.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałabym się pomodlić w intencji Joli Kopyckiej, która odeszła dziś do Pana. O wieczność dla niej, wieczne odpoczywanie raz widać Panie, a światłość wiekuista niechaj świeci. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefony i za intencje. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Jest już z nami kolejna słuchaczka nasza. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam prosić Matkę Bożą o opiekę nad moją córką w podróży, w pobycie poza domem. O wszystko, co potrzebne dla niej. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom. Pozdrawiam serdecznie, prosząc o Boże błogosławieństwo dla nas wszystkich. Dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Kolejna słuchaczka jest już z nami. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla duch Chrystu cierpiących. Wieczne odpoczywanie raz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, życząc błogosławionego dnia, szczególnie dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Niech święty patron stawia się za wami. Szczęść Boże, z Panem Bogiem, Bóg zapłaci.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. Wszystkiego dobrego życzymy. Mamy jeszcze intencje, które nadeszły do nas drogą SMS-ową. Dziękuję Ci, Panie Boże, za moją córkę Julię i polecam ją Twojej opiece. Proszę dla niej o zdrowie, dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, a także opiekę Matki Bożej na każdy dzień. Tą intencję nadesłała Sylwia. Dziękuję, a także i proszę o błogosławieństwo Boże dla osób, które pomagały Karolinie podczas jej intencji. Proszę o radość życia wiecznego dla taty Jana w dniu imienin. Jestem wdzięczna za jego ziemskie dobro, które w nas zaszczepił.

Pomodlmy się w kolejnych intencjach SMS-owych. Proszę o bezpieczne wakacje, urlopy, podróże, pobyty i powroty. Za znoszących ciężko upały, za mieszkańców ziemi z brakiem dostępu do wody, wojny, katastrofy klimatyczne, o pomoc braciom mniejszym. Proszę też o wspólną modlitwę we wszystkich intencjach, jakie noszę w sercu. Intencje nadesłał Grzegorz. Proszę o modlitwę o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mojej rodziny, żony Ewy, córki Zosi, Ali, Oli. Szczęść Boże! O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady dla mamy dla Danieli z okazji imienin prosi syn Tomasz z dziećmi. Mamy jeszcze kilka intencji. Proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo na każdy dzień dla słuchaczki Radia Rodzina, pani Janinki. Proszę o zdrowie dla babci Heleny, a także o ułożenie stosunków pomiędzy rodzeństwem.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. A słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
0: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
1: Amen. Pomódlmy się jeszcze. Za zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Nie odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Jeszcze pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego papieża Leona XIV i w intencjach słuchaczy katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: znowu utonę.
1: Południe przesłuchanie lekarza sygnalisty ze stołecznego szpitala południowego. Uwaga, przed nami fala upałów. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w szpitalu południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Jędrzejewski twierdzi, że w szpitalu południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół szpitala południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w szpitalu południowym ogłosił powołanie nowej rady nadzorczej szpitala, a prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki.
1: Jak informowaliśmy, w południe prokuratura okręgowa w Warszawie ma przesłuchać lekarza Emila Jędrzejewskiego.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Przez Polskę przechodzi fala upałów. Ekstremalne temperatury mają pojawić się w weekend. W niektórych miejscach może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jak mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk, dobrze nawodniony organizm to absolutne minimum.
4: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki.
1: Upały mają się utrzymać co najmniej do połowy następnego tygodnia. Teraz polityczne notowania. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby nieco ponad 34% badanych. Na PiS trochę powyżej 26%. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Na trzecim miejscu byłaby Konfederacja Wolności i Niepodległości, blisko 14% poparcie. Do Sejmu weszłyby też Nowa Lewica i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. Przemysław Pozowski.
5: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. Grałem dobrze, strzeliłem gola, pomogłem drużynie, a drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Mila.
1: Dodam tylko, że Portugalia pokonała wczoraj Uzbekistan 5-0.
6: Dziesięć minut po godzinie 12, co wam powiem, ciepło. Już jest ciepło, będzie gorąco, 26 stopni w tej chwili, delikatne chmury tylko na niebie, 29 maksymalnie, gdzieniegdzie 30 się może trafić, ale to dopiero początek, bo jutro 33, 37 w sobotę i nawet w niedzielę może paść rekord ciepła w Polsce, bo synoptycy przewidują 41 stopni.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca, w każdą wakacyjną sobotę, pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

zdarzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

Nie wiem, ja jakoś tak mam, że takie dźwięki właśnie reggae, to akurat Yellowram i Messiah, nowiutki, bardzo pasuje do takiej upalnej, słonecznej pogody, bardzo jakoś tak człowiek zaczyna się rozmarzać i myśleć, a może by tak nad morze pojechać gdzieś, albo w jakąś dzicz, albo w jakieś górki. No, wakacje i pogoda nas rozpieszczają, więc warto korzystać, jeżeli ktoś może. Dzień dobry, piękny, się cieplutko z Państwem witam, 30 minut po godzinie 12. Maciej Staniek z tej strony mikrofonu w radiu Rodzina. Kolejki przed lodziarniami, dzieciaków po prostu cała masa. No sezon jak najbardziej na lody jest, ma się ochotę. Jedna bardzo ważna rzecz jeszcze, bo mówimy bardzo często i przypominamy o tym, jakich reguł trzeba przestrzegać przy tych upałach, które no już nadciągnęły i jeszcze będą trwały przez przynajmniej 7 dni. Ta jedna bardzo mi się podoba od lekarzy, żeby wysiłek fizyczny ograniczyć do minimum. Także nic nie robimy, sobie po prostu spokojnie leżymy, wodę popijamy i mówimy, jak gorąco jest.

0: Radio Leśne.
1: Wrocław 92 FM.
2: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej.
3: Już w ten weekend rozpocznij wakacje z Radiem Rodzina. Na dobry początek mamy dla słuchaczy weekendowy pobyt w Karpaczu w willi Winterpol. Słuchaj nas w sobotę i w niedzielę i odkryj letnie uroki Perły Karkonoszy. Z Radiem Rodzina i Winterpol Karpacz.
2: Autopromocja.

Rosaline dla nas zaśpiewała 47 minut po godzinie 12 w Radiu Rodzina. Wiadomo, że już będziemy szukali za chwilkę jakiegoś chłodnego, pięknego miejsca. Nad jeziorem by było najlepiej podpoczywać takie upały i się troszeczkę pochłodzić. I tych miejsc we Wrocławiu, nie, na Dolnym Śląsku nie brakuje oczywiście takich przepięknie porobionych już nowoczesnych zalewów, bo tutaj można powiedzieć i Mietkowski, ale w stronę Nysy, jakby sobie ktoś do Otmuchowa też na przykład pojechał, przepiękne miejsce. Oczywiście teraz już można z Wrocławia pojechać również do Bielawy. Przepięknie, przepięknie zrobione miejscowości czekają po prostu na to, żeby nas przyjąć. Co tu jeszcze? Osława chciałem powiedzieć. Oczywiście, że tak, Sława, Bożkowo, te wszystkie miejscowości jak najbardziej i jeziorka są dla nas. Nawet jeżeli ktoś by troszkę dalej w stronę Poznania chciał pojechać i Zaleszno, też znajdzie całą masę przepięknych jezior. Nie jest tylko spakować się, po prostu jechać. Nawet namiotu nie trzeba, bo tak gorąco. Noce mają być z temperaturą powyżej 20 stopni, to można śmiało w jakimś hamaku albo sobie na kocyku podrzemać po prostu i popatrzeć w niebo. A znalazłem jeszcze miejsce, które wygląda, które jest ładnie opisane, jak prawdziwe Hawaje. Mniej niż godzinka drogi z Wrocławia. Jest to w miejscowości Kunice, tak? Tak. I tam faktycznie prawdziwe plaże. Takie z piaseczkiem ładnym i palmy i takie leżaczki sobie leżą. No można zrobić zdjęcie i udawać, że się było na wakacjach, no.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej o służbie zdrowia i polityce. Pierwsza dama Ukrainy odwołuje wizytę w Gdańsku. Kolejne zatrzymania w sprawie gangu przemycającego migrantów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Dziś przesłuchanie lekarza sygnalisty o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski miał zaalarmować prezydenta Warszawy o tym, co niedobrego działo się w placówce, ale w konsekwencji został zwolniony. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być wykonane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Jędrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów. Pozostali lekarze są zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w stołecznej placówce, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
2: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
1: Środowisko medyczne żąda także od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków.
0: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Nie tylko prezydent Zełenski, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Ołena Zełenska miała jutro o 16:00 mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że przyjazd się nie odbędzie. Śląscy policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali 6 osób zamieszanych w proceder organizowania nielegalnej migracji oraz handel narkotykami. To mieszkańcy Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Mysłowic i Krakowa, mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka śląskiej policji.
3: Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posiadania znacznych ilości narkotyków i udziału w ich obrocie, a także organizowania pomocy przy nielegalnym przekroczeniu granicy.
1: Zatrzymania te, jak podkreśla policja, w części pozwoliły na likwidację jednego z najpopularniejszych szlaków przerzutu migrantów z Bliskiego Wschodu do Europy oraz wpłynęły na uszczelnienie granic zewnętrznych strefy Schengen. Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą powyżej 35 stopni Celsjusza. Rekordowe upały cały kraj obejmą w weekend. Można szukać ochłody pod prysznicem, radzi naukowiec z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyc.
4: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
1: Ważne jest także, aby pić dużo wody, natomiast lepiej nie otwierać okien, dodaje naukowiec.
4: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
1: Według IMGW w weekend temperatura w wielu miejscach w Polsce może przekroczyć 40 stopni.
5: Cztery minuty po godzinie 13:00 z klimatyzowanego studia, nie odczuwający upałów, Maciej Stajniak, 28 stopni w tej chwili już na termometrach, 29 przewidywane na dziś. Mnóstwo słońca, bardzo delikatny wiatr. W nocy temperatura, można powiedzieć, spadnie raptem do 15-16 stopni. Jutro 33 stopnie, w piątek 34, no i faktycznie sobota, niedziela tutaj koło 40 stopni ma się pojawić na termometrach. Uf.
6: Reklama.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
11: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
12: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: 14 minut po godzinie 13 w Radiu Rodzina, czas na audycję Dziś w Kościele, a dziś zapraszamy na wyjątkową uroczystość do Barda. Są one związane z 60. rocznicą koronacji figury Matki Bożej Bardzkiej. No właśnie, z tej okazji redemptoryści zapraszają na wydarzenia jubileuszowe, wśród których nie zabraknie oczywiście wspólnej modlitwy, a szczegóły zna Natalia Wójcik. Zapraszam serdecznie.
1: Dziś w Kościele.
2: Ojciec Piotr Wiśniewski, proboszcz parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie, jest dziś gościem Radia Rodzina. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
2: Spotykamy się dziś po to, żeby zaprosić Państwa na wyjątkowy jubileusz 60-lecia koronacji Matki Bożej Bardzkiej, strażniczki wiary świętej. W tym roku mija 60 lat od tego wydarzenia, jednak Maryja jest w Bardzie obecna od wieków.
3: Od wieków, dlatego że jak są przekazy, które mówią o tym, że to Maryja tutaj już od XI wieku jest bardzo blisko każdego z nas. Przychodzi, aby nam towarzyszyć w naszym codziennym życiu. I poprzez tą cudowną figurkę, którą ona sama zostawiła, aby tutaj ściągać tych, którzy będą jej oddawać cześć, a poprzez nią i wraz z nią będą zbliżać się do Pana Boga. Zapraszała nieustannie pielgrzymów. I mamy takie znaki tego pielgrzymowania już do Matki Bożej. Takie konkretne, to pierwsze w kronikach, to już z roku 1270. Natomiast taki też znak wieków pielgrzymowania do Matki Bożej to jest jeden z pozostawionych obrazów jako wdzięczności od pielgrzymów z Głuchołaz, którzy w roku 1872 przyszli jako wdzięczni w 400. lecie pielgrzymowania do Matki Bożej Bardzkiej. A więc z tego wynika, bo ten obraz jest tam podpisany, rok 1872, z tego wynika więc, że pierwsza pielgrzymka była w roku 1472 z Głuchołaz, a na pewno były jeszcze wcześniejsze pielgrzymki, bo jak podają przekazy, to w roku 1381 legat papieski kardynał Pileus nadał kościołowi bardzkiemu 100 dni odpustu i dokładnie wymienia uroczystości, w które ten odpust można uzyskać. I co jest ważne, zaznaczył, że przed tymi wszystkimi uroczystościami jest coś takiego napisane, że uroczystości Najświętszej Maryi Panny. Więc te odpusty były uzyskiwane wtedy, gdy były te uroczystości. Trzeba nadmienić, że wiele kościołów wtedy miało na pewno nadawane odpusty, ale nie wszędzie rozwinął się taki ten kult Matki Bożej i nie wszędzie były te pielgrzymki do tych miejsc cudownych. Więc chcemy też teraz zaprosić do kontynuowania tego pielgrzymowania do Matki Bożej Bardzkiej, szczególnie teraz w tych wydarzeniach, które się zbliżają, w 60. rocznicy koronacji figurki Matki Bożej, które będą rozłożone, te uroczystości, na cały tydzień.
2: O tym, co się będzie działo w trakcie tych uroczystości, jeszcze za chwilkę sobie powiemy, ale jeszcze troszkę historii, no bo w 1959 roku kardynał Stefan Wyszyński był w Bardzie, sprawował też uroczystą Eucharystię, no i w swojej homilii nazwał Bardo południowymi wrotami chrześcijaństwa Polski. To właśnie tędy wiara chrześcijańska przyszła na polskie ziemie?
3: Tak jest. Tędy, jak to dokładnie to kardynał Wyszyński powiedział te słowa, że Bardo usadowiło się na przełomie Nysy Kłodzkiej, tworząc południowe wrota do Polski. Tymi właśnie wrotami weszło do Polski chrześcijaństwo i u tych wrót królowa Polski założyła jedną ze swych stolic, aby czuwać nad wiarą narodu polskiego. Dziwne były kolei naszego narodu. Maryja nigdy jednak o narodzie swoim nie zapomniała, i gdy w morzu najmniej o tym myślał, przygotowała mu na ziemiach zachodnich mieszkanie. Więc trzeba zobaczyć, że figurka Matki Bożej, ona jest wpisana w początki naszego chrześcijaństwa. Dlatego tak bardzo zaznaczył ten moment kardynał Wyszyński.
2: Musimy też dodać, że figurka Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie jest najstarszą figurką maryjną w Polsce.
3: Tak, poprzez badania, które były prowadzone w roku 2017, wyszło, że figurka powstała w roku plus minus 26-27 lat 1011.

0: Na co dzień, tak jak już ojciec powiedział w trakcie naszej rozmowy, na co dzień również możemy dostrzec działanie Matki Bożej Barskiej w codziennym życiu. W jaki sposób?
1: Kiedy przychodzą do nas pielgrzymi, albo też czasem turyści, którzy stają się pielgrzymami, wchodząc do naszej bazyliki, mówią, że czuje się tutaj ducha, ducha wieków. Więc Maryja w jakiś tam, w taki szczególny sposób najpierw napełnia te osoby, które tutaj przychodzą, przyjeżdżają, napełnia pokojem. A pokój jest nam chyba bardzo potrzebny teraz, prawda? W tych wszelkich zawirowaniach naszego świata, czy nie tylko świata, ale także i w Polsce, ale także i w naszych rodzinach. To jest pierwsza sprawa. Druga, doświadczają osoby również, można powiedzieć, cudów. Te cuda to są konkretne, bo ostatnio jedna z osób przyniosła serce jako darze podziękowania za cud uzdrowienia z choroby nowotworowej. Inne osoby, to jest wpisywane, jest w księgach podziękowań czy próśb do Matki Bożej, też jest wpis podziękowania za wyzwolenie z nałogów, nałogu alkoholizmu. Takich cudów, które oczywiście trzeba byłoby, ktoś powie, no potwierdzenia lekarzy, ale dla wielu ludzi, którzy tutaj przychodzą, te cuda to dotyczą ich życia, ich relacji w rodzinie, bo często też jest taki wpis, dziękuję za to, że pogodziliśmy się, że jest pokój w rodzinie, że nastąpiło pojednanie. Matka Boża nieustannie działa poprzez swoją cichą obecność. Najpiękniejsze chyba chwile są wtedy, tak jak wchodzę do bazyliki i widzę, jak jest cicho, spokojnie, a wielu ludzi jest w kościele i się modli. I to jest ten wyraz też tego, że to miejsce jest ciągle umieszczone w sercach ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Nie tylko jeden raz, bo kto tutaj przyjedzie raz, to chce powrócić drugi, trzeci. Znowu przypominam taką pewną osobę, która mówi, że ona tutaj przyjeżdża do Barda każdego miesiąca po to, aby tutaj w spokoju powierzyć Matce Bożej wszystkie swoje sprawy.
0: Wielu z nas być może nie ma możliwości przebywania w Bardzie, odwiedzania Barda często. Jak więc możemy zaprosić Matkę Bożą Bardzką do swojego codziennego życia?
1: Można poprosić Matkę Bożą każdego dnia, bo z naszej bazyliki jest każdego dnia transmisja prowadzona nabożeństw mszy świętej, nabożeństw do Matki Bożej, strażniczki wiary świętej. Ale jeżeli ktoś by pragnął przyjechać, to oczywiście każdego dnia również jest msza święta od maja do września o godzinie 11, gdzie jest po mszy świętej również modlitwa o wiarę oraz jest wystawiana figurka Matki Bożej do tego kultu, aby móc podejść do tej cudownej figurki i zanieść swoją prośbę. Również w ciągu całego roku, w każdą sobotę o 11 godzinie jest również tak wysłowana ta msza święta o wiarę i umocnienie na drodze wiary z wystawieniem figurki. Więc w ciągu całego roku serdecznie też zapraszam.

0: Jak powiedzieliśmy, przed nami wyjątkowe wydarzenia jubileuszu 60-lecia koronacji figurki Matki Bożej. Rozpoczyna się on w niedzielę 28 czerwca. Co będzie się więc działo w Bardzie od najbliższej niedzieli?
1: Od najbliższej niedzieli zapraszamy na modlitwę, na spotkania, na koncerty, które będą nam przypominały o Matce Bożej. Od niedzieli, 28 czerwca, rozpoczynamy to szczególne spotkanie. Msze święte w niedzielę, tak jak zawsze, godzina 7.30, 9.30, 11.00 i 18.00, ale również na mszach świętych będziemy wprowadzać w to wydarzenie rocznicę koronacji. Ale o godzinie 16.00 w niedzielę 28 będzie też koncert organowy. Koncert organowy, który będzie rozpoczynał kolejną edycję Bardzkiego Lata Organowego. I w czasie tego koncertu będzie obecny, za organami zasiądzie pan Maciej Bator. Natomiast też będzie nasz zespół, ten lokalny, co jest pięknie grający, nastroje. I wtedy to jest to rozpoczęcie, które będziemy na początek naszego tutaj spotkania.
0: A kolejne dni?
1: W kolejne dni, 29 czerwca, w poniedziałek, będzie transmisja mszy świętej przez telewizję TRWAM i Radio Maryja oraz będą rozmowy niedokończone w Radio Maryja. To wszystko rozpocznie się o godzinie 17.30 występem wokalnym dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie. Później o 18.20 będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Marka Mendyka, biskupa Świdnickiego, i o godzinie 21.30 rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, 60 lat od koronacji. Następnie w czwartek 2 lipca o godzinie 18.00 jest uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego. Po tej mszy świętej o 19.30 wyjdziemy z figurką Matki Bożej na procesję po dróżkach różańcowych. W piątek 3 lipca o godzinie 11.00 będzie sprawowana msza święta jubileuszowa pod przewodnictwem również księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego z udziałem księży biskupów z metropolii wrocławskiej, a wieczorem o 19.00 zapraszamy na koncert uwielbieniowy, który poprowadzi Patrycja Grzelaczyk-Korchan i goście. Szczególnym też wydarzeniem w trakcie tej naszej rocznicy koronacji figurki Matki Bożej będzie w sobotę o godzinie 15.00 uroczyste poświęcenie rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego, które zostanie umieszczone, ta rzeźba zostanie umieszczona na moście kamiennym. A o godzinie 16.00 odbędzie się koncert zespołu Arka Noego. Ten koncert będzie odbywał się w Bazylice.
0: Uroczystości zakończą się w niedzielę 5 lipca.
1: Tak jest. Uroczystą mszą świętą, której przewodniczy będzie ksiądz biskup Ignacy Bec, który był świadkiem koronacji figurki Matki Bożej. O tym na pewno będzie wspominał. Jest oczywiście biskup Ignacy jest tym pierwszym biskupem świdnickim, a teraz jest biskupem seniorem. Ale również w niedzielę 5 lipca o godzinie 14.00 będzie koncert chóru Hasło z Poznania, a na koniec o godzinie 19.00 ojciec Mirosław Grakowicz, były proboszcz i kustosz naszego tutaj sanktuarium barskiego, będzie miał prelekcję pod tytułem 60 lat od koronacji figurki Matki Bożej Barskiej. Program tej uroczystości jest, można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii, ale także myślę, że na stronie diecezji świdnickiej, czy też w różnych miejscach, jeśli tylko wpiszę uroczystości, czy jubileusz 60-lecia koronacji, to wyjdzie, na pewno będzie można zobaczyć ten plakat i zaproszenie.
0: Tak więc już teraz bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych obchodach 60-lecia koronacji figurki Matki Bożej Barskiej. Przypomnę, z nami na łączach telefonicznych był proboszcz parafii pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi i Panny w Bardzie, ojciec Piotr Wiśniewski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja także samo serdecznie dziękuję i zapraszamy do Barda w te dni od 28 czerwca do 5 lipca, ale także pozostałe dni całego roku, bo przecież Matka Boża każdego dnia na nas oczekuje.
2: Dziś w Kościele.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja.
2: Już w ten weekend rozpocznij wakacje z Radiem Rodzina. Na dobry początek mamy dla słuchaczy weekendowy pobyt w Karpaczu, w willi Winterpol. Słuchaj nas w sobotę i w niedzielę i odkryj letnie uroki Perły Karkonoszy. Z Radiem Rodzina i Winterpol Karpacz.
1: Autopromocja.

0: Nie milknie sprawa sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Papież z apelem do Polaków. Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Od 2023 roku prokuratura otrzymała 12 zgłoszeń dotyczących zgonów pacjentów w warszawskim Szpitalu Południowym, poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Waldemar Żurek zapowiedział ponowną analizę także tych spraw, które wcześniej umorzono lub w których odmówiono wszczęcia postępowania.
1: Jeżeli chodzi o sprawy na SOR-ze, to tam było 5 spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W 4 przypadkach zostały już zakończone. 3 sprawy to były odmowy wszczęcia i 1 umorzenie. I 1 sprawa nadal jest na biegu. Prokuratura bardzo intensywnie działa w tej sprawie. Chcę Państwu powiedzieć, że będziemy sprawdzać wszystko, także te sprawy, które były umorzone. Ja nadzoruję bezpośrednio te sprawy, ale jest też nadzór prokuratora okręgowego. W Warszawie.
0: Wszelkie kontrole w warszawskim Szpitalu Południowym mają związek z aferą lekarza milionera, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który bez specjalizacji zarządzał SOR-em. Prawo i Sprawiedliwość domaga się powołania niezależnej komisji zaufania publicznego, która w sposób apolityczny i dogłębny wyjaśni to, co dzieje się w warszawskich szpitalach. Podczas dzisiejszej audiencji generalnej papież zwrócił się do Polaków. Zachęcał, by wykorzystywać wakacje na odnajdywanie znaków Boga.
2: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, po katechezie poświęconej misterium Eucharystii, Leon XIV zwrócił się do Polaków.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi.
3: Ed incontri con i vostri cari.
2: Papież zachęcił Polaków do modlitw za młodzież, o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Służby w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami MSWiA. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki upałów. Straż pożarna będzie monitorować zagrożenie pożarowe, informuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Pomimo deszczu, który mieliśmy w zeszłym tygodniu, jednak ta ściółka jest wysuszona, będziemy mieli wysokie temperatury, w związku z tym tutaj Straż Pożarna będzie czuwała nad bezpieczeństwem, nad gaszeniem ewentualnych pożarów, oby oczywiście do nich nie dochodziło.
0: Jutro temperatura ma przekroczyć 35 stopni, w weekend może być blisko 40 stopni. Mieszkaniec Zabrze oszukany na 55 tysięcy złotych. O nowej metodzie oszustwa poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji Sebastian Bijok.
6: 32-letni Zabrzanin po tym, jak rozmawiał z rzekomym pracownikiem banku, został przełączony na rozmowę z mężczyzną, który rozmawiał z nim poprzez rozmowę wideo. Mężczyzna ten ubrany był w mundur policyjny i przekonywał pokrzywdzonego do tego, aby podawał kody autoryzacyjne do aplikacji bankowej.
0: Przypominamy, że ani policjanci, ani pracownicy banku nigdy nie proszą o przelewy lub kody autoryzacyjne. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się rozłączyć i zadzwonić na sprawdzony numer banku.
7: Mamy już 5 minut po godzinie 14, mamy też maksymalną temperaturę 29, cieplej już synoptycy nie przewidują, ale zobaczymy, pożyjemy, prawda? Chmury delikatnie się pojawiają, jutrzejszy dzień jeszcze cieplejszy, czwartek to 33 stopnie, no i tutaj faktycznie możemy spodziewać się najcieplejszego dnia w niedzielę, wtedy synoptycy na razie napisali ładnie 41 stopni.
8: Reklama.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
8: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Air Max, bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
11: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
12: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
13: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
14: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina.

0: Dwarf na antenie Radia Rodzina. Ja sobie właśnie przypomniałem, że dawno, dawno temu, to jeszcze chyba jak mieszkałem na Kozanowie, widziałem faceta, który na takim małym balkoniku wyciągnął sobie taki mały basenik, ale wystarczająco do tego, żeby sobie w nim siąść i się troszkę chlapać i w takie upały siedzieć i patrzeć na innych, którzy na ten pomysł nie wpadli. Więc jeżeli macie nawet mały balkonik, to pomyślcie, czy przez następne 7 dni nie kupić sobie małego baseniku i przetestować go nawet na balkonie, to jakaś zawsze ochłoda jest. 19 minut po godzinie 14, teraz my ucho będziemy przykładać do historii, popatrzymy, co działo się na przestrzeni lat 24 czerwca, czyli przed nami kalendarium muzyczne.
1: Gdzie się schodzą wszystkie drogi, idę tam. Obie ręce mam w kieszeniach, idę sobie sam.
2: 24 czerwca 1963 roku w Paczkowie urodził się Paweł Kukiz. Muzyk rockowy, który tworzył takie formacje jak AJRL, Hak czy Piersi. Udzielał się także w grupie Emigranci oraz projekcie

1947 roku w Cornwalii na świat przyszedł Mick Fleetwood, perkusista grupy Fleetwood Mac, szczególnie popularnej na przełomie lat 70. i 80. Fleetwood odniósł też pewne sukcesy jako solowy wykonawca, pisał książki oraz grał epizodyczne role w filmach. Fabulous.

24 czerwca 1965 roku zespół The Hollies zdobył pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów utworem I'm Alive. Piosenka spędziła na szczycie 3 tygodnie, była też hitem numer 1 w Irlandii.

W 1947 roku urodziła się Helena Wondraczkowa. Jej kariera rozpoczęła się w 1964 roku od wygrania konkursu Szukamy Nowych Talentów. Czeska artystka nagrała kilkadziesiąt płyt, które sprzedały się w 200 milionach egzemplarzy. Śpiewa nie tylko w rodzimym języku, ale także po angielsku, niemiecku, włosku, japońsku oraz w łacinie.

24 czerwca 1970 roku na Hawajach urodził się Glenn Medeiros, wokalista, który mając 17 lat wygrał lokalny konkurs młodych talentów piosenką George'a Bensona Nothing's Gonna Change My Love For You. Wersja Medeirosa wydana przez małą hawajską

1989 roku urodził się Łukasz Federkiewicz, występujący pod pseudonimem Cortez. Wokalista i kompozytor małomówny o melancholijnym spojrzeniu, a głęboki i lekko szorstki wokal stał się jego wizytówką.

24 czerwca 1982 roku urodziła się Joanna Kulik. Urodzona w muzykalnej rodzinie, od dzieciństwa oswajała się z publicznością. Zaczynała karierę w szansie na sukces, a potem rozwijała swoje pasje do śpiewu i aktorstwa, aż trafiła do Hollywood. Nie ma.

0: Autopromocja.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Kochani, 24 czerwca, w środę, przeżywamy we Wrocławiu uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to patron Katedry Wrocławskiej, Wrocławia i całej naszej archidiecezji. Zapraszam na mszę świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego, księży biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli władz miasta i wiernych. To jest wielkie wydarzenie, jest to modlitwa za Wrocław i za wszystkich mieszkańców Wrocławia. Bądźmy, spotkajmy się, środa, godzina 18, Katedra Wrocławska.
2: Już w ten weekend rozpocznij wakacje z Radiem Rodzina. Na dobry początek mamy dla słuchaczy weekendowy pobyt w Karpaczu, w willi Winterpol. Słuchaj nas w sobotę i w niedzielę i odkryj letnie uroki Perły Karkonoszy. Z Radiem Rodzina i Winterpol Karpacz.
0: Autopromocja.

No, lubimy taką współpracę. Queen i David Bowie, 41 minut po godzinie 14. Ja przeglądam sobie od czasu do czasu z wolnych film, w wolnych chwilach jakieś zdjęcia, filmiki, bo to teraz różne rodzinne imprezy były. Wśród tych filmików trafił mi się taki jeden z jeszcze z pobytów Turcji. Otóż moja żona bardzo chciała oczywiście, jak to na takich wakacjach, skosztować absolutnie praktycznie wszystkiego. No i były tam często dosyć ryby. W całości tak, z głowami i oczami. No i ona tak niechętnie patrzyła na te ryby z oczami, ale chciała je zjeść. No ale ryba się na nią patrzyła i było jej ciężko i nie chciała jakby dekapitacji jakiejś robić i zastanawiała się, jak tu zjeść rybę jednocześnie nie patrząc rybie w oczy. To od razu sprzedaję jako protip, jakby ktoś miał taki podobny kłopot, że chce rybę, ale z głową ma problem. Otóż ona zawinęła sobie sprytnie w taką chusteczkę tą rybią głowę, tak jej zrobiła po prostu na głowę taką czapeczkę i już dzięki temu ryba na nią nie patrzyła, można było śmiało sprawdzić, czy aby dobra.

Dzień dobry, dziś 24 dzień czerwca. Do końca roku pozostaje 190 dni. Dziś swoje wspomnienie w Kościele katolickim obchodzi święty Jan Chrzciciel, patron Wrocławia. Pod jego wezwaniem jest także Katedra Wrocławska na Ostrowie Tumskim. W 1657 roku odprawiono pierwsze nabożeństwo w Kościele Pokoju w Świdnicy. Jest to największa barokowa świątynia w Europie, wybudowana na mocy porozumień traktatu westfalskiego zawartego w 1648 roku i kończącego wojnę 30-letnią. Należy do świdnickiej parafii kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, a od 2001 roku obiekt wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1930 roku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zakończyły się trzecie Igrzyska Niemieckie. A w 1978 roku we Wrocławiu urodziła się 35-milionowa obywatelka Polski. Liczba ludności w kraju z dniem 30 czerwca 2019 roku wynosiła ponad 38 386 000 mieszkańców.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Lekarz sygnalista o sytuacji w szpitalu południowym. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. Port lotniczy Wrocław wyróżniony. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prokuratorzy okręgowej w Warszawie trwają wyjaśnienia w związku z aferą w szpitalu południowym. Składa je był ordynator chirurgii w tej placówce, Emil Jędrzejewski. Wszystko to po wywiadzie lekarza, który twierdził, że procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
1: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
2: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać dwóch stron.
1: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę, mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
3: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
1: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach.
0: W ciągu ostatnich 3 lat w związku z działalnością szpitala prokuraturze prowadzono 32 postępowania, 12 z nich dotyczyło zgonów w placówce.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 2050. Po rezygnacji z przyjazdu ukraińskiej pary prezydenckiej w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfrydenko.
5: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i to pewnie jest tego jakiś efekt.
0: Konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. ponad 10 szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. Przez Europę przechodzi fala ekstremalnych upałów. W Polsce w niektórych miejscach w weekend może być nawet 40 stopni. Takie temperatury są ekstremalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. W taką pogodę butelka wody, krem z filtrem i nakrycie głowy to minimum, alarmuje ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
6: Osoby starsze nie kontrolują, czy przyjęły wystarczającą ilość wody, więc dla takich osób te upały są niebezpieczne.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
1: Mamy już parę minut po godzinie 15. Mamy też absolutnie najwyższą temperaturę dzisiejszego dnia. 29, momentami 30 stopni. Dziś cieplej nie będzie. No, to tylko dziś. Kolejne dni to fala upałów, która przetoczy się przez Dolny Śląsk. Przypominam, ta najwyższa temperatura około 41. Być może będziemy mieli rekord temperatury w Polsce. Pojawi się w niedzielę. Póki co chłodzimy się.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Reklama.
3: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
4: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
5: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
6: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
5: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
6: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
7: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
8: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
9: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
2: Reklama.
10: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Tysiące odwiedzających, setki wystawców, nagrody dla najlepszych w rolnictwie, wystawa zwierząt i prezentacja najnowszych technologii wykorzystywanych w gospodarstwach. Tak można podsumować 7 Krajowe Dni Pola, które odbyły się w Szepietowie w województwie podlaskim. Relację z wydarzenia przygotowała Katarzyna Polewko.
2: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, pani redaktor, witam radiosłuchaczy.
2: Dziś przenosimy się do województwa podlaskiego, a dokładnie do Szepietowa, gdzie zostały zorganizowane 7 Krajowe Dni Pola. To największe wydarzenie w Polsce poświęcone produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Panie ministrze, takie wydarzenia to okazja do tego, aby zobaczyć, jak bardzo na przestrzeni lat zmieniło się rolnictwo w Polsce?
3: Dokładnie tak, to okazja zobaczyć, jakie zmiany zaszły w polskim rolnictwie, ale też zobaczyć, co jest nowego w produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej. To spotkanie producentów właśnie, którzy zajęli się produkcją roślinną, rolników, którzy zajmują się i rozwijają hodowlę zwierząt, ale też to miejsce, gdzie spotykają się producenci maszyn, przedstawiciele firm, które oferują nowe technologie, nowe rozwiązania dla rolnictwa. Spotyka się świat nauki, szkoły rolnicze, uczelnie rolnicze, instytucje, instytuty. Wszystko po to, by kreować i rozwijać polskie rolnictwo.
2: Który sektor w rolnictwie najlepiej obrazuje to, jak zmieniło się ono na przestrzeni lat?
3: Województwo podlaskie pokazuje chyba najlepiej w Polsce, jak zmieniało się rolnictwo. Dzisiaj mamy i przetwórstwo oczywiście. Dzisiaj mamy najnowocześniejsze technologie w rolnictwie, ale też mamy najnowocześniejsze zakłady, między innymi zakłady mleczarskie. Kiedyś mówiło się, że trzeba pojechać na zachód Europy, żeby zobaczyć te wszystkie nowinki. Dzisiaj to my możemy zapraszać gości z wielu krajów i ci, którzy przyjeżdżają, doceniają ten rozwój. Widzą ogromne zmiany, postęp w hodowli, w produkcji. To wszystko też dawało możliwość rozwoju innych branż, między innymi zakłady produkujące maszyny rolnicze. Nie byłoby tego bez ciężkiej pracy rolników. To już praca pokoleń.
2: Wydarzenie w Szepietowie daje możliwości zobaczenia najnowszych technologii, które są wdrażane w polskich gospodarstwach. Które z tych technologii najbardziej pana ministra zaskakują i wzbudzają największy zachwyt?
3: Dużo jest tego, co zaskakuje i wzbudza zachwyt, bo przecież postępuje automatyzacja, robotyzacja, już dzisiaj roboty humanoidalne, które wkraczają w różne obszary. To wynika oczywiście z jednej strony z potrzeby zastąpienia ciężkiej pracy rąk ludzkich, brakuje tych rąk do pracy, ale też oczywiście idziemy do przodu. Kiedyś roboty udojowe występowały przeważnie na targach, na wystawach, a dzisiaj stają się taką normalnością i nie dziwi już nikogo to, że są roboty udojowe, są automaty, bezzałogowe maszyny. Rolnictwo 4.0, 5.0, pewnie za chwilę 6.0, wykorzystanie najnowszych technologii, rolnictwo precyzyjne, zastosowanie dronów w rolnictwie. To wszystko sprawia, że z jednej strony stajemy się coraz bardziej nowocześni, ale też mam wrażenie, że trochę tracimy przewagi konkurencyjne. To, co było kiedyś naszym atutem, dzisiaj powoduje, że koszty wytworzenia są podobne jak na zachodzie Europy. No i też ta sytuacja na rynku mogłaby być zawsze lepsza. Dzisiaj widzimy ceny w skupie porównywalne do tych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet lat i o tym też rozmawiam z komisarzem do spraw rolnictwa Christopherem Hansenem, o tym, że musimy zabezpieczyć duży budżet na przyszłą wspólną politykę rolną, ale też mądrze wykorzystywać środki dostępne w ramach planu strategicznego dla Polski, żeby dedykować właściwie te środki, żeby mogły się oczywiście rozwijać gospodarstwa, ale ważna jest tutaj wymiana pokoleniowa, to żeby młodzi rolnicy chcieli zostawać na wsi, chcieli prowadzić gospodarstwa, bo często widzimy, że młodzi ludzie już odchodzą od produkcji zwierzęcej jako tego trudniejszego sektora, A to jest dzisiaj dla nas niezwykle ważne, żeby tą produkcję odbudować, bo jest to możliwość chociażby skarmienia zboża paszowego. Mamy albo potrzebę eksportu, albo tutaj wykorzystania na miejscu i to jest ta możliwość, ale też polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na wielu rynkach i musimy na to stawiać.
2: W Szepietowie widzimy bardzo dużo nowinek technologicznych. Rolnictwo w przyszłości będzie opierało się na pracy człowieka, czy jednak te nowe technologie, sztuczna inteligencja zdominują ten rolniczy rynek?
3: Coraz więcej takich rozwiązań widzimy i coraz mocniej wchodzą te technologie, rozwiązania. Wcześniej praca rolnika kojarzyła się z ciężką pracą fizyczną. Dzisiaj więcej rolnicy mają, mówiąc kolokwialnie, na głowie. Muszą znać się i na przepisach prawa, i na ekonomii, sięgać po nowe technologie. I to jest właśnie miejsce i czas dla młodych, bo oni mają z jednej strony większą wiedzę, z drugiej strony chęć do tego, by sięgać po nowe.
2: Panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy takie wydarzenia jak te w Szepietowie, Krajowe Dni Pola, wpływają na decyzje rolników, czy to jest raczej takie miejsce inspiracji?
3: I miejsce inspiracji, i też to jest miejsce, gdzie rolnicy spotykają się po to, by rozmawiać o swoich wyzwaniach, o swoich problemach, szukać wspólnie rozwiązań, spotkać przedstawicieli świata nauki, biznesu, przedstawicieli tych instytucji okołorolniczych. W tym roku wyjątkowe połączenie, bo Krajowe Dni Pola, Krajowa Wystawa Bydła Hodowlanego i Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. To wszystko sprawia, że to wydarzenie jest jeszcze większe i tak jak co roku wszystkie drogi w czerwcu prowadzą do Szepietowa.
4: Gospodarstwo rodzinne Zbigniew Skrocki, zamieszkały Konopki Białystok, udało nam się zdobyć czempiona w grupie krów laktacja druga. Czuję się zachwyt, docenienie ciężkiej pracy. No. Człowiek jest zadowolony, że w końcu coś jest na ogólnopolskiej.
5: Możemy być dumni w Europie. Rozmawiałem przez chwilę z Hansenem, komisarzem, i to co widzi, no to nie spodziewał się, że my Polacy jesteśmy aż tak rozwinięci, nie tylko w nowych technologiach, ale widzi przede wszystkim ta nasza kultura. No my wszyscy jako Polacy przez te 20 lat osiągnęliśmy niesamowity postęp. Jako Szepietowo też muszę powiedzieć, nie byłem nigdy w Polsce, już byliśmy na paru targach, żeby to było aż w ten sposób zorganizowane.
6: Jak może być święto pola, jak nie ma gospodyń wiejskich? Mamy babkę ziemniaczaną, mamy pępuchy, mamy jagodzianki. To są smaki rolnictwa.
3: Województwo mazowieckie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego po świętnem będzie organizatorem 8 Krajowych Dni Pola.
2: Więc za rok świętujemy na Mazowszu.
3: Świętujemy na Mazowszu.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. To szansa na wsparcie młodych rolników. W ramach naboru wniosków, który rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 30 lipca, można się ubiegać o premię na start w wysokości 200 lub 300 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie realizowane w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Przedsiębiorcy, rolnicy i rybacy mają więcej czasu na realizację przedsięwzięć w ramach inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Termin został wydłużony do 30 czerwca dla centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz do 31 lipca dla przetwórstwa małych i średnich przedsiębiorstw oraz małego przetwórstwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Trwa przyjmowanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego. O zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego w ramach pomocy de minimis należy się ubiegać za pośrednictwem portalu rolnika do 10 lipca. Wsparcie finansowe można otrzymać do zbóż, roślin strączkowych oraz ziemniaków. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać z pomocy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie, organizowanym przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się 15 lipca w formie online. Rejestracja na szkolenie trwa do 14 lipca. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej ministerstwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

13 minut i wybije nam godzina 16. Jeżeli nie potraficie tańczyć tak jak ja kiedyś nie potrafiłem, zapisałem się, choć niechętnie i z oporami, byłem przekupywany, żeby w końcu iść troszkę nauczyć się paru kroków, to okazało się, że po jakimś czasie coś tam zacząłem potrafić i nie bałem się już wyjść na parkiet, wręcz sam łapałem partnerkę, mówię, chodź, idziemy, zobaczymy, jak co tam potrafisz. I to się opłaca naprawdę, bo ostatnio na 18 jak byłem, to naprawdę osoby, które potrafią troszkę tańczyć, no to robią wrażenie. A mówię o tym tańcu cały czas, ponieważ hip-hop, latino, lindy hop, czy kujawiaki z oberkiem będzie można i zobaczyć, i nauczyć się też tańca, bo pojawi się taka specjalna scena, platforma od 26 do 28 czerwca. Będzie gorąco, no ale będzie można zobaczyć spotkanie branży tanecznej, choreograficznej na, uwaga, to jest skwer wrocławianek. Wiem, że nie wszyscy kojarzą, to od razu tłumaczę, za Muzeum Architektury to jest dokładnie takie miejsce i tam taki parkiet sobie powstanie i będzie można popatrzeć, potańczyć, popróbować swoich sił, czegoś się dowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Zapraszamy serdecznie, a cały program tego, co się będzie działo, też znajdziecie na wrocław.pl.

0: Autopromocja.
1: Już w ten weekend rozpocznij wakacje z Radiem Rodzina. Na dobry początek mamy dla słuchaczy weekendowy pobyt w Karpaczu, w willi Winterpol. Słuchaj nas w sobotę i w niedzielę i odkryj letnie uroki Perły Karkonoszy. Z Radiem Rodzina i Winterpol Karpacz.
0: Autopromocja.

Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku. Should be small.

0: Lekarze popierają wprowadzenie limitu swojego czasu pracy. Ukraina atakuje rosyjską infrastrukturę. W poniedziałek papież nałoży paliusze nowym metropolitom. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. W związku z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
1: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
0: Ale zarzuty dotyczące Szpitala Południowego są już znacznie szersze niż tylko wypłata dla lekarzy. Dziś w prokuraturze wyjaśnienia złożył były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski, który twierdzi, że w szpitalu były wykonywane w sposób wadliwy procedury medyczne, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę Helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował ukraiński sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka Helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Do ataku doszło w nocy. Na terenie zakładu wybuchł pożar. Skala strat jest obecnie ustalana. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, nie dostał jeszcze zaproszenia z Kancelarii Prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówi, że cierpliwie czeka.
2: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
0: W Trybunale Konstytucyjnym pracuje od marca czworo sędziów, których prezydent nie zaprosił na ślubowanie. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W poniedziałek w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kardynał Konrad Krajewski, kardynał Grzegorz Ryś i arcybiskup Andrzej Przybylski. Metropolita katowicki przyznaje, że to dla niego ważny dzień i mówi o symbolice paliusza.
4: Wielka uroczystość. Kościół jest Piotrowy i też zbudowany na ewangelizacji apostoła narodów świętego Pawła, ale rzeczywiście dla mnie wyjątkowy dzień, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich nowych metropolitów ustanowionych przez papieża w przeciągu ostatniego roku. Papież nakłada metropolicie paliusz, żeby mu powiedzieć: jesteś w kościele i masz być łącznikiem między tym kościołem lokalnym w danej metropolii, a stolicą Piotrową, samym Piotrem. No i też masz być znakiem powszechności też kościoła.
0: Uroczysta msza święta, podczas której papież pobłogosławi paliusze i osobiście nałoży je na ich ramiona, rozpocznie się o godzinie 9:30 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie.
5: Pięć minut po godzinie 16, środa, 24 dzień czerwca. Chowajmy się w cieniu, pijmy wodę albo korzystajmy mądrze ze słońca. 29 stopni jest, można się tym cieszyć. Delikatne chmury, które pod południem troszeczkę bardziej zgęstnieją, ale deszcz nie popada. Jutro 33, piątek 33, cały czas bez zmian. Sobota, niedziela 37 i właśnie ta niedziela to nawet 41 stopni. Damy radę.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
8: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Tu Radio Rodzina.

To troszeczkę o temperaturach sobie porozmawiamy, 22 minuty po godzinie 16. Ostatnio na Dniu Ojca, że tak powiem, byłem proszony na grilla, mój syn mi zrobił grilla, chociaż tak nie za często przekręcał te kurczaczki, no ale okej. W każdym razie, wielkie dzięki Tymek, w każdym razie rozmawialiśmy o tym, jaka była odnotowana najwyższa temperatura w Polsce, no i takie raczej wyższe niż 40 stopni się pojawiały cyferki. Tymczasem rekord odnotowano 29 lipca 1921 roku, 100 lat temu praktycznie, w Pruszkowie koło Opola. Wtedy termometry zanotowały 40,2. A mówię o tym dlatego, że w niedzielę prognozowane jest 41, czy żebyśmy mogli pobić ten rekord, który 100 lat temu został ustanowiony. No zobaczymy. Drugi wynik historyczny, tak naprawdę w XXI wieku odnotowany, 8 sierpnia 2015 roku we wsi Ceber na Dolnym Śląsku, plus 39. No wszystko wskazuje na to, że posiadacze i sprzedający teraz takie ogrodowe baseniki zacierają ręce i cieszą się tylko ile mogą.

0: Kings of Leon, 38 minut po godzinie 16. Teraz dość dobra wiadomość dla tych wszystkich osób, które chcą zalegalizować pobyt, uzyskać zezwolenie o pracę i tym podobne historie, ponieważ Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, można powiedzieć, frontem do klienta. Zawsze, nie zawsze te godziny otwarcia pasują wszystkim, bo czasami jest do 15 i później już nie i co, trzeba jakoś z pracy uciekać, kombinować i tak dalej. Dlatego właśnie w tymże urzędzie dla takich osób przez wybrane dni w godzinach od 16 do 18 będą pracować urzędnicy oraz w dwie soboty w miesiącu w godzinach 9-15. To dobre informacje dla tych wszystkich, którzy potrzebują w nietypowych godzinach skorzystać właśnie z tego miejsca. Tłumaczy Klaudia Stradomska, kierownik projektu.
1: Prowadzimy projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, dokładnie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Wychodzimy naprzeciw tutaj oczekiwaniom też klientów dzięki niniejszemu projektowi, gdyż prowadzimy soboty oraz wieczory informacyjne poza standardowymi godzinami pracy urzędu. Wieczorki mamy w godzinach od 16 do 18 wybrane dni tygodnia, podobnie jak soboty, tylko że w godzinach od 9 do 15. Wychodzimy naprzeciw, dlatego że rozumiemy sytuację, w której wiele osób bierze wolne po to, aby załatwić swoją sprawę w urzędzie. Tutaj można przyjść po pracy, czy właśnie w dzień wolny, jaka jest to sobota, do naszego urzędu i załatwić sprawę, między innymi takie jak udzielanie informacji, to znaczy status sprawy, może cudzoziemiec tutaj odebrać kartę pobytu, czy też zostawić załączniki do sprawy w toku.
0: Ważne warunkiem skorzystania z konsultacji jest okazanie ważnego dokumentu.
1: Potrzeba jest duża, dlatego że zawsze jest to jakaś wartość dodana dla naszej pracy i Wydziału Spraw Obywatelskich Cudzoziemców. Potrzeba jest, zainteresowanie jest duże, cieszymy się tutaj bardzo pozytywnymi opiniami, dlatego że kolejki są na ten moment małe i ludzie tak naprawdę nie czekają jeszcze w tych kolejkach tak długo, aby załatwić swoją sprawę. Można przyjść bez rezerwacji, odebrać kartę pobytu, nie trzeba czekać godzinami w kolejkach.
0: A ja jeszcze też zachęcam do tego, żeby czasami, już w innych instytucjach też, ale jak najbardziej ważnych, żeby sprawdzać na przykład ilość kolejek online, bo da się to robić, szczególnie takie osoby jak ja, które muszą dość daleko dojechać i wybierał zwykle jedno miejsce. Tymczasem okazuje się, pamiętam, miałem przy rejestracji samochodu coś podobnego, że w Magnolii było 40 osób w kolejce, a na placu Nowy Targ 6. Wybrałem to drugie miejsce i całe szczęście. Małe TGD teraz na naszej antenie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Kochani, 24 czerwca, w środę, przeżywamy we Wrocławiu uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to patron Katedry Wrocławskiej, Wrocławia i całej naszej archidiecezji. Zapraszam na mszę świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego, księży biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli władz miasta i wiernych. To jest wielkie wydarzenie, jest to modlitwa za Wrocław i za wszystkich mieszkańców Wrocławia. Bądźmy, spotkajmy się. Środa, godzina 18, Katedra Wrocławska.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca. No to

Karasi Rogucki, 12 minut do 17 w Radiu Rodzina, teraz o czymś dziwnym i to na tyle dziwnym, że postanowiono nadać mu nazwę dziwidło. Dziwidło olbrzymie. To taka wyjątkowa roślina, która właśnie słynie z tego, że ma gigantyczne rozmiary, a do tego słynie z bardzo intensywnego, charakterystycznego i tu uwaga, padlinowego zapachu, czyli takie jak tym zepsute mięso troszeczkę i zaskoczyła w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu właśnie, bo wcale nie miała zakwitnąć, tymczasem najwyraźniej ma ochotę zakwitnąć i w ciągu kilku, czasuje się od kilku do kilkunastu dni zakwitnie, co będzie widać i w tym wypadku wyjątkowo mocno czuć. Już w tej chwili osiągnęła ponad metr wysokości i jest na tej ostatniej takiej prostej przed tym spektakularnym kwitnieniem. A mówię o tym dlatego, że po pierwsze sam odwiedziłem Ogród Botaniczny całkiem niedawno, jestem nim absolutnie oczarowany, jest prześliczny i każdy, kto jeszcze ma zaległości, powinien nadrobić i zobaczyć. A z drugiej strony mówię o tym, bo jak ktoś jest zainteresowany roślinkami i chciałby sobie to wszystko zobaczyć, to uwaga, na YouTubie, najnormalniej na świecie, jak sobie zobaczycie dziwidło olbrzymie, w tej chwili ludzie tam podchodzą, robią sobie zdjęcia, bo sobie włączyłem relację na YouTubie, można oglądać tego kwiatka i popatrzeć sobie, jak on tam sobie powolutku kwiknie. Takie rzeczy też na YouTubie można znaleźć. Ja pamiętam, kiedyś mój kolega obserwował, jak wykluwały się w Polsce orły i miał po prostu, tam była taka specjalna kamerka na gniazdo orłów i on sobie przychodził codziennie, coś sobie robił, pracował i jednym okiem rzucał, jak tam orzełki się chowają.

0: Zakończyło się przesłuchanie byłego ordynatora ze szpitala południowego. Nad wodą już dochodzi do tragedii, sprzyja im pogoda. Olga Tokarczuk zapowiada ostatnią dużą powieść. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Były ordynator szpitala południowego w Warszawie, dr Emil Jędrzejewski, stawił się na przesłuchanie w prokuraturze, ale odmówił składania zeznań bez pełnomocnika, którego, jak powiedział, nie zdążył ustanowić. Doktor przekazał jedynie dane dwóch osób, których mają dotyczyć jego informacje, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba.
1: Świadek przedłożył do protokołu notatkę zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby, wraz z numerami PESEL tych osób i stwierdził, iż jego wiedza dotyczy tych dwóch osób, które zostały wskazane na kartce. Następnie prokuratorzy zadali świadkowi kilkadziesiąt pytań. Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
0: Według wcześniejszych relacji lekarza wypowiedzianych w mediach, procedury medyczne w szpitalu południowym były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, które mogły skutkować śmiercią pacjentów. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami, mówił wcześniej premier Donald Tusk i podkreślił, że należy odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
2: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
0: Według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Choć wakacje dopiero przed nami, nad wodą już dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek mimo szybkiej reakcji świadków. Ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie ostrzegają przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, zauważa Jarosław Zwierzyna ze Śląskiego WOPR-u.
4: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
0: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. Najnowsza książka polskiej noblistki Olgi Tokarczuk będzie jej ostatnią dużą powieścią. Pisarka zapowiedziała to dziś we Wrocławiu. Jak dodała, jest to dla niej moment domknięcia ponad 30 lat pisania powieści. Tekst książki jest już gotowy. Z poprzednich zapowiedzi wiemy, że ma dotyczyć Dolnego Śląska i jednego z największych przesiedleń w dziejach Europy. Pozycja ma ukazać się jesienią.
5: Cztery minuty po godzinie 17, 24 dzień czerwca, odczuwalna temperatura to 30 stopni dzisiaj, apogeum, jeżeli chodzi już o temperaturę, więcej nie będzie. W nocy temperatura spadnie do stopni 14-13, jutro znowu się podniesie i przekroczy 30 stopni, zapowiadane jest 33. Przypominam, sobota i niedziela to stopni odpowiednio 37, w niedzielę nawet, póki co cały czas 41.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
13: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
14: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
15: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
6: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: W Radiu Rodzina czas teraz na oblicza Wrocławia. Dziś zajrzymy na osiedle Gaj, gdzie mieszkańcy wpadli na fajny pomysł i wspólnie tworzą projekt Wzgórze Gajowe, wielogłosowa opowieść o miejscu. To taka inicjatywa, która zachęca do odkrywania lokalnych historii, a przecież każde osiedle swoich historii ma całą masę. No i oczywiście też budowania sąsiedzkich relacji, no i wspólnego działania. O szczegółach dowiemy się już teraz.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Ewelina Rzadkowska z grupy nieformalnej Gajowickie Dziewuchy i Anna Bielis z Wrocławskiego Instytutu Kultury są gościniami Oblicza Wrocławia. Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzisiaj chcemy porozmawiać o bardzo ciekawej inicjatywie, ale na sam początek bardzo mnie interesują te Gajowickie Dziewuchy. Cóż to takiego jest? Nazwa chwytliwa.
4: W ramach projektu WIK-u Wrocławskiego Instytutu Kultury Dwulatka powstała właśnie taka grupa nieformalna. Jesteśmy wszystkie, prawie wszystkie z Wrocławia. W tym projekcie brały osoby i z Poznania, i z Gdańska. I wybrałyśmy tutaj osiedle Gaj jako miejsce naszych działań. W ramach tego projektu wyłoniło się nam Wzgórze Gajowe jako miejsce takie bardzo interesujące i wyjątkowe, jeżeli chodzi o te osiedle. I tam postanowiliśmy przeprowadzać nasze działania.
2: Mm-hmm. Tutaj się pojawia też kolejne do rozszyfrowania pojęcie dwulatka jakaś. Co to jest takiego?
3: Tak, dwulatka to jest projekt, który realizujemy jako Wrocławski Instytut Kultury razem z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz Gdański Archipelag Kultury z Gdańska, jak sama nazwa wskazuje. To Szkoła Praktyk Animacyjnych, w trakcie której spotykamy się przez prawie 2 lata z osobami, które chcą bardziej wzmocnić swoje kompetencje związane z działaniami animacyjnymi, z pracą z lokalną społecznością, z pracą w kulturze i chcą poznawać różne ciekawe praktyki, ale też właśnie realizować swoje projekty.
2: Dlaczego tu się pojawiają różne miasta?
3: To jest inicjatywa, która przyszła do nas z Poznania. Tam realizowana była przez 2 lata samodzielnie przez zamek. Natomiast przez to, że dużo wrocławian i wrocławianek zgłaszało się do poznańskiej szkoły, to akurat przyjaźnimy się z załogą zamku. Oni zwrócili się do nas, czy nie będziemy współpracować. No a kolejnym krokiem było zainteresowanie z innych miast, więc to jest 4. edycja i przy 4. edycji mamy taką super grupę właśnie 3 instytucji. Nas bardzo cieszyło, że rzeczywiście ta bliskość międzywojewódzka Poznań, Wrocław się rozwija i oczywiście nie tylko we Wrocławiu są realizowane inicjatywy, dziewczyny tutaj działają właśnie na Wzgórzu Gajowym, ale też w Poznaniu trzy grupy właśnie zaczynają swoje działania i w Gdańsku też jest realizowana jedna inicjatywa.
2: Grupa Gajowickie Dziewuchy realizuje projekt, tworzy projekt i realizuje Wzgórze Gajowe, wielogłosowa opowieść o miejscu. Kto tę opowieść ma opowiadać? Mieszkańcy? Czy wy animujecie pewną opowieść i zapraszacie do dyskusji, narracji? Jak to wygląda ten projekt? O co tu chodzi?
4: Tutaj najważniejsi są mieszkańcy, natomiast my jakby stwarzamy taką przestrzeń i możliwość i dajemy narzędzia mieszkańcom do wypowiedzenia się. Chcę zaznaczyć, że to nie chodzi tylko o mieszkańców osiedla, ponieważ tam też często można spotkać ludzi z całego Wrocławia, a nawet mi się zdarzyło obcokrajowców spotkać, którzy przyjechali na rowerach, podziwiać panoramy, ponieważ z tego wzgórza jest przepiękna panorama na część Wrocławia, ale na całe Karkonosze. I jesteśmy już po spacerze narracyjnym, więc mogę powiedzieć, że już się udało i właśnie rozmawialiśmy na ten temat, co widać z tego wzgórza. I masyw Śnieżki, Śnieżka i oczywiście Ślęża.

0: Spacer narracyjny to jest no, zastanawiające. Coś to takiego jest? Jest jakiś prowadzący tak tę narrację i każdy coś dopowiada, czy bardziej się dzielenie się różnymi historiami?
1: Była osoba prowadząca, natomiast każdy mógł zabrać głos i tak było. Chodziło o to, żeby właśnie mieszkańcy mogli podyskutować na różne tematy i opowiedzieć też swoje historie, doświadczenia a propos tego wzgórza. Więc no, parę ciekawych głosów było na ten temat właśnie, jak mieszkańcy widzą możliwość korzystania z tego wzgórza i czego by oczekiwali. Mhm. I tak jak wyszło w diagnozie, okazało się, że potrafią być odmiennie, skrajnie pomysły czy potrzeby w zasadzie mieszkańców, ponieważ tam te wzgórze jest w różny sposób już wykorzystywane przez mieszkańców. Często bywają tak zwane imprezy, grille, ogniska.
0: Nieformalne.
1: Nieformalne, to jest wszystko nieformalne. Ponieważ jest zakaz.
0: Dobrze, ja myślałem, że to celem takich spotkań jest stworzenie pewnego pamiętnika, zbudowanie wspomnień. Inna historia i opowieść będzie osób w wieku dojrzałym, inna opowieść będzie młodzieży, która tam przyjeżdża na przykład na rowerze pojeździć, tak sobie wyobrażam. A tutaj też tak mówisz, że ukształtował się kierunek taki planów zagospodarowania tego miejsca. Czy pojawiały się historie takie sentymentalne, wspominkowe?
1: Tak, dużo było wspomnień a propos wzgórza, różnego typu i, że tak powiem, pozytywne i mniej pozytywne. Natomiast większość było osób tym razem starszych i opowiadali, jak to wyglądało wcześniej, jak te wzgórze się zmieniało. I jest pozytywny odbiór wzgórza, że właśnie ono zostało dzikie, ponieważ no, nie było możliwości zagospodarowania ze względu na takie formalne rzeczy, czyli na analizę geologiczną czy tego wzgórza, bo te wzgórze powstało z gruzu Wrocławia i nie tylko, i wysypisko, i tam było również fabryka siarki. I to jest problematyczne, ale dzięki temu te wzgórze zostało, jest takie, jakie jest, więc dzikie, i to już okazuje się jest walorem tego wzgórza.
0: Myślę, że spotkanie, o których dzisiaj rozmawiamy, no zaproszenie mieszkańców do dyskusji na temat wzgórza Gajowego i no, opowieści o tym miejscu jest dosyć istotną kwestią budowania społeczności lokalnej, ale nie jest to takie proste, żeby zaprosić mieszkańców. Dlaczego ich zapraszamy? Co ich ma skłonić do tego, żeby przyszli opowiadać o tym miejscu?
2: Tu sama specyfika tego projektu, gdzie mamy wielogłosową opowieść o miejscu, wskazuje na to, że my bardzo mocno chcemy też się dowiedzieć, jakimi zmysłami, ale też poprzez właśnie jakie różnorodne historie jest odczytywane wzgórze Gajowe. I myślę, że to jest taka zachęta, że każda osoba, która bardziej skupia się na przykład sensorycznym odbiorze przestrzeni, albo właśnie chce bardziej opowiedzieć jakieś swoje historie, tutaj w różnych wydarzeniach, o których zaraz powie Ewelina, znajdzie dla siebie przestrzeń. Na finał też cała grupa szykuje zin, który będzie zbierał to wszystko, co pada. Tak, to będzie taka publikacja, gdzie z jednej strony znajdą się spisane opowieści, ale będą też efekty robienia zdjęć na wzgórzu. Będą też materiały dokumentujące proces malarski, który będzie się odbywał. Więc rzeczywiście ta panorama tego, jak z różnych stron jest wzgórze widziane, mamy nadzieję, znajdzie odzwierciedlenie w tej publikacji. No to też jest przede wszystkim dobra okazja, żeby się spotkać w wakacje. To jest okres czerwiec, lipiec. I tutaj, tak jak Ewelina wspomniała, są osoby starsze.

0: I też poza anteną rozmawialiśmy, że Wzgórze cieszy się dużą popularnością miłośników fotografii. Wspaniałe lokalizacje, plenery, jak słyszeliśmy już na początku. Ale też jest zaproszenie do tego, żeby spróbować malarsko uchwycić krajobrazy z tego Wzgórza. No i temu będą służyły plenery, tak? Nie wiem, jak to się nazywa. Uchwycić zachód słońca, tak? Tak znalazłem w internecie.
1: Tak, warsztat malarski, którą będzie prowadzić pani Maria Kuciumpas. I no, tym razem proponujemy, żeby spróbować uchwycić zachód słońca malarsko. Mhm. Zapraszamy na godzinę 18 jutro, w czwartek. I tak jak nazwa wskazuje, spróbujemy dotrwać do zachodu słońca i złapać te przepiękne widoki. W zasadzie co tydzień mamy przez następne jeszcze 2 tygodnie wydarzenia. Następny czwartek o godzinie 17:30 mamy spacer sensoryczny i kolejny tydzień, również czwartek 17:30 mamy spacer fotograficzny.
0: Mhm. Tutaj każdy aspekt będzie zagospodarowany, nikt nie będzie mógł się czuć zawiedziony. A co ze spotkaniami sąsiedzkimi? Też jest spotkanie sąsiedzkie, takie wydarzenie znalazłem, że też jest planowane.
1: Tak, jako takie spotkanie podsumowujące również. Mhm. To będzie 11 lipca o godzinie 15 i wtedy właśnie będziemy mogli porozmawiać, ale też zaprezentować te różne prace i fotograficzne, i malarskie, i te historie, które zebraliśmy i nagraliśmy już na tym spacerze narracyjnym, który się odbył. Będzie to też taka przestrzeń, żeby zebrać właśnie te osoby, które w różny sposób chcą eksplorować te wzgórze i doświadczać go i wymianę tych zdań, tych pomysłów. Taki jest właśnie zamysł całego tego projektu.
0: Okej. Okay. Co po tym cyklu spotkań? Czy jest coś jeszcze przewidziane? Bo poza publikacją, o której Anna wspomniałaś, czy jeszcze coś jest planowane, że będzie to, nie wiem, może ten projekt pilotażowy, coś się z tego zrodzi?
2: No, specyfika projektów dwulatki jest taka, że one mają zostać zamknięte, tak? Mhm. Oczywiście jest to determinowane też trwaniem całego działania i finansowaniem. Natomiast no, ja się bardzo cieszę, że to jest takie kroczące działanie procesowe, gdzie naprawdę mają okazję spotkać się osoby, które przychodzą na wzgórze. No i zobaczymy tak naprawdę, z każdym wydarzeniem będziemy tutaj rozmawiać o tym, czy są jakieś grupy, które są bardziej aktywne, czy można by je bardziej zaangażować do tworzenia tego materiału. Ja jeszcze tylko powiem, że przez cały okres trwania projektu uruchomiony jest formularz do zbierania historii związanych ze Wzgórzem Gajowym. Można albo wysłać historię, albo też przesłać plik, jakieś zdjęcie właśnie wykonane gdzieś tam kilka lat temu, bo jak zajrzymy do jakichś archiwalnych materiałów, no to jest przestrzeń, która bardzo się zmieniała. Ona rzeczywiście wraz z tym porastaniem zupełnie zyskiwała nowy charakter i my też chcemy o tym usłyszeć od osób, które zgłoszą się.
1: Ja chciałabym ze swojej strony dodać, że grupa nieformalna Gajowickiej Dziewuchy ma nadzieję, że te nasze działania jakby wesprą tutaj społeczność lokalną do działań właśnie ze swojej strony, żeby się zaangażowali, zobaczyli właśnie, że jest, jak duży potencjał ma te wzgórze, jak duży potencjał też mają w sobie.
0: Drodzy Państwo, działajcie i w internecie, ale też i spotykajmy się tutaj w okolicy Wzgórza Gajowego i na Wzgórzu Gajowym, tak? Oczywiście, żeby podzielić się swoimi opowieściami. Do tych aktywności dzisiaj zachęcały Ewelina Rzadkowska z grupy nieformalnej Gajowickie Dziewuchy i Anna Bielis z Wrocławskiego Instytutu Kultury. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy i zapraszamy.
1: Dziękuję.
3: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Niechętnie, no ale muszę się z Państwem pożegnać niechętnie, dlatego że muszę opuścić klimatyzowane studio Radia Rodzina, wsiąść na rower, no i zmierzyć się z upałem. No ale w końcu też jadę do domku, to jest dobry cel i powód. Dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas, słuchajcie Radia Rodzina, jeżeli Wam się podoba, powiedzcie o nas, niech nas będzie więcej, to nas bardzo cieszy. Dzięki wielkie, do usłyszenia ze mną akurat jutro rano, ale możecie słuchać nas 24.

0: Były ordynator Szpitala Południowego przed prokuraturą. Dziś spotkanie prezydenta USA z szefem NATO. Olena Zełenska odwołała przyjazd do Polski. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać w prokuraturze bez swojego pełnomocnika i każde pytanie kwitował milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Doktor Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka po tym, jak w wywiadzie dla kanału Zero ogłosił, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, a w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Były ordynator przekazał notatkę z numerami PESEL dwóch pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, twierdzi prokurator Skiba.
1: Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
0: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania doktora Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Donald Trump ugości dziś w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się na początku lipca w Ankarze. Szef NATO będzie chciał przekonać prezydenta USA, że sojusz spełnia oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, mówi Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
2: Z tej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
0: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczają siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, między innymi przy oczyszczaniu szlaku z min morskich. Nie tylko prezydent Zełenski, ale też pierwsza dama Ukrainy odwołuje swoją wizytę w Gdańsku. Olena Zełenska miała jutro o 16:00 mieć prelekcję na Uniwersytecie Gdańskim przy okazji debaty o edukacji, odpowiedzialności i przywództwie. Uczelnia dziś rano otrzymała jednak informację, że pierwsza dama Ukrainy nie przyjedzie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Śląscy policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali 6 kolejnych osób zamieszanych w proceder organizowania nielegalnej migracji oraz handel narkotykami. W ręce służb wpadło troje mieszkańców Świętochłowic. Dwie kobiety w wieku 26 i 31 lat oraz 34-letni mężczyzna, a także 48-latek z Rudy Śląskiej, 50-letni mieszkaniec Mysłowic oraz 31-latka z Krakowa. Mówi Sabina Chyra-Gieres, rzecznik śląskiej policji.
4: Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posiadania znacznych ilości narkotyków i udziału w ich obrocie, a także organizowania pomocy przy nielegalnym przekroczeniu granicy.
0: Zatrzymania te, jak podkreśla policja, pozwoli w części na likwidację jednego z najpopularniejszych szlaków przerzutu migrantów z Bliskiego Wschodu do Europy oraz wpłynęły na uszczelnienie granic zewnętrznych strefy Schengen.
5: Pogoda jaka jest, to chyba każdy widzi, każdy czuje i każdy doskonale wie, to temat numer jeden. Temperatura leciutko nam spadła, 28 stopni, wciąż mało chmur nad głowami, popołudnie ma być ich więcej. Jutro spodziewajmy się 33 stopni, w nocy temperatura spadnie do 18, no będzie można chwilkę odsapnąć.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
6: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
10: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejna podróż naukowa. Spotykamy się z dr Kamilą Woźniak z Zakładu Biochemistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj chcemy porozmawiać o Pani publikacji, monografii Rozłóżcie plan miasta. Wszystko tam jest nakreślone. Praskie topografie Milady Sołczkowej. No, jest to swego rodzaju przewodnik, o którym dzisiaj porozmawiamy, przewodnik po Pradze, ale chciałbym na samym początku zapytać, skąd wziął się pomysł, aby właśnie twórczość Milady Sołczkowej uczynić przewodnikiem po Pradze i co najbardziej zafascynowało Panią w tej pisarce?
1: Gdybym miała powiedzieć o źródłach mojego zainteresowania Miladą Sołczkową, to musiałabym się cofnąć do 2014 roku. Wtedy całkiem przypadkiem w jednym z antykwariatów trafiłam na zbiór opowiadań tej właśnie pisarki pod tytułem Neznany jej człowiek, Nieznany człowiek. I ten zbiór opowiadań tak mnie zafascynował, że później wyszukiwałam sobie coraz więcej informacji na jej temat. Okazało się to dosyć trudnym zadaniem, ponieważ właściwie nikt o Sołczkowej wcześniej nie pisał. I tak powoli, powoli, po nitce do kłębka dotarłam do bardziej takich interesujących informacji, kolejnych jej tekstów. I w porównaniu z tą literaturą tego okresu, w którym ona pisała, tworzyła, w porównaniu z tymi innymi pisarzami tego okresu, wydało mi się, że Sołczkowa jest tak niesamowitą pisarką na ich tle właśnie, tak ma niesamowity warsztat pisarski, że warto się właśnie zająć analizą jej tekstów, analizą jej biografii.
0: O jakim okresie mówimy? Bo tu pani wspomina o okresie pewnym. No i jaki to był inny punkt widzenia?
1: Jej debiut literacki przypadł na lata 30, 34 rok, 1934 rok, także mówimy o okresie przedwojennym, wojennym i powojennym, chociaż ten okres powojenny łączy się już z emigracją, już z twórczością, która powstawała w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. A jeśli chodzi o te różnice, no tutaj można dużo by o tym mówić. Przede wszystkim Sołczkowa nie pisała tak, jak się wówczas pisało. Miała całkiem inny styl pisania. Interesowała ją pamięć i praca pamięci. Interesowały ją wspomnienia. W każdym ze swoich utworów próbowała dotrzeć do swojej takiej najgłębszej pamięci rodzinnej. Próbowała dotrzeć i opisać te swoje najwcześniejsze wspomnienia związane z rodziną, ale też interesowały ją wspomnienia ludzi dotyczące różnego rodzaju wydarzeń historycznych. Mhm.
0: A jaki to jest rodzaj literatury? Czy to jest proza jakaś, czy może reportaż, albo jakaś literatura faktu?
1: Ja się zajmuję prozą, natomiast Sołczkowa też w okresie emigracyjnym pisała poezję. Natomiast ja analizuję tylko prozę.
0: Dobrze, w książce pokazuje pani Pragę inną niż ta znana z przewodników turystycznych. Jakie oblicze miasta odkrywa literatura, którego nie dostrzeżemy podczas zwykłego zwiedzania?
1: Na pewno odkrywa różne warstwy, warstwy historyczne, warstwy takiej codzienności, o której się nigdzie nie pisze w przewodnikach. A to, co mnie najbardziej fascynuje w jej twórczości i to, co ja sama odkrywałam w Pradze z jej tekstami, to są te warstwy emocjonalne, które towarzyszyły różnego rodzaju wydarzeniom opisywanym przez te pisarki. Mm-hmm,
0: dobrze, ale czy można powiedzieć, że twórczość Sołczkowej, samo miasto staje się tutaj bohaterem opowieści? Jeśli tak, to jakie emocje, doświadczenie ono przechowuje? Czy bardziej to jest opis stanu emocjonalnego ludzi w tamtym okresie?
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, z tego względu, że właśnie miasto, przywykliśmy do tego, że literatura, jeżeli tam się pojawia miasto, to najczęściej miasto jest przedstawiane jako tło wydarzeń, a na pierwszym planie są ludzie, bohaterowie, różne postaci. Natomiast u Sołczkowej miasto, konkretnie Praga, bo właściwie tylko i wyłącznie ona się skupia na Pradze, miasto staje się takim głównym bohaterem, tak samo ważnym, czasami być może nawet ważniejszym niż narratorzy i narratorki jej tekstów.
0: Dobrze, ale tutaj pani wspomina o tych historiach codzienności. Ja mam takie też wrażenie, że miasto dla mnie mogłoby być takim bohaterem, czy być w narracji wielkich historii, a ludzie takich historii codziennych. Dlaczego właśnie drobne szczegóły tutaj, które pani wspomina, kawiarnie, spacery, moda, miejskie zwyczaje są tak ważne, żeby zrozumieć przeszłość, żeby Tak, żeby wczuć się w ten klimat tamtych czasów?
1: Ponieważ te właśnie szczegóły, te takie drobiazgi życia codziennego odkrywają przed nami ten świat, który przeminął, a o którym nie piszą historycy, do którego nie mają dostępu historycy, ponieważ zwracają uwagę na całkiem inne aspekty różnych historii. W przypadku Sołczkowej bardzo ciekawe właśnie jest opisywanie tej wielkiej historii, mieszanie jej z historiami takimi właśnie codzienności, zwykłymi historiami szarych ludzi i zanurzanie tego wszystkiego właśnie w emocjach. Tutaj dobrym przykładem są opisy w jej różnych tekstach, opisy wydarzeń i tego, w jaki sposób ludzie odczuwali i odbierali to, co się działo po zamachu na Heydricha w Pradze. Mhm. I szczególny nacisk tutaj u Sołczkowej jest kładziony na wydarzenia związane z ulicą Reslową. Jeżeli sobie zajrzymy do jej tekstu, chociaż no to będzie troszeczkę utrudnione, ponieważ jej teksty nie są tłumaczone na język czeski.
0: Ale u pani w książce są fragmenty?
1: Tak, są fragmenty. Starałam się zawrzeć w książce właśnie takie dłuższe fragmenty, żeby tak troszeczkę czytelnika zachęcić do no być może nauki w przyszłości języka czeskiego. Mhm. Po tych fragmentach myślę, wybierałam takie najbardziej gęste fragmenty. Po tych fragmentach myślę, że każdy doskonale zrozumie, o co mi tutaj chodzi, jeśli mówię o tych emocjach na przykład. Mhm.
0: Ale wspomniała pani o tej ulicy, tak?
1: Tak, ulica Reslowa, tak. Jest to taki świetny przykład właśnie na pracę z emocjami i pracę z pamięcią, wspomnieniami, to o czym mówiłam wcześniej. Sołczkowa tutaj świetnie opisuje taki strach i takie właśnie ten wszystkie negatywne emocje związane z tym, co się działo po zamachu na Heydricha, po śmierci Heydricha. I robi to tak doskonale i w tak obrazowy sposób, że jeżeli dzisiaj sobie właśnie staniemy na tej ulicy, przeczytamy wcześniej fragment tego tekstu z mojej mapy po Pradze, no to wydaje mi się, że wiele osób może odczuć właśnie te emocje, które Sołczkowa tam opisywała.
0: Dobrze, czy to jest klucz do pani książki? Wspomniana mapa, która tak, to trochę opowiedzmy też o tej mapie, bo ona jest dołączona do książki, tak, ale też, czy to jest klucz też na nietypowe, wyjątkowe zwiedzanie Pragi? Odnalezienie pewnego fragmentu w pani książce, zapoznanie się z nim, przeżycie tego trochę?
1: Tak, dokładnie tak. Mapa jest takim dodatkiem, takim ruchomym dodatkiem. Możemy do Pragi pojechać z książką, ale możemy też zabrać samą mapę. I dzięki mapie możemy popatrzeć na takie znane miejsca, jak chociażby obecny dom na Placu Republiki, czy Most Karola, chyba taki najbardziej znany symbol Pragi, czy chociażby na tę ulicę Reslową, w troszeczkę inny sposób. Mapa jest skonstruowana w ten sposób, że przy tych wyróżnionych przeze mnie lokalizacjach zawsze znajdują się krótkie cytaty z tekstów Sołczkowej. Mhm. To pozwala właśnie współodczuwać to, co odczuwała właśnie ona sama, bo trzeba dodać, że jest to proza o charakterze

0: tej autorki?
1: Tak, jest to bardzo ważny moment i jest to też kolejna taka historia, w której bardzo, bardzo ważną rolę odgrywa opis emocji właśnie. Ten moment jest opisywany jako moment wielkiego entuzjazmu i wielkiej radości, która płynie taką szeroką falą przez miasto. Sołczkowa bardzo obrazowo to opisuje. I między innymi skupia się na miejscach, na terenie, na przestrzeni wokół Teatru Narodowego. I tam obok Teatru Narodowego jest taka malutka uliczka Karoliny Swietlej. Możemy ją sobie dzisiaj również obejrzeć, możemy tam powędrować. I ona, Sołczkowa, opisuje tę radość z odzyskania niepodległości i to, w jaki sposób ona się przejawiała, właśnie opisując emocje ludzi, emocje mieszkańców Pragi zebranych na tej malutkiej, króciutkiej ulicy. Mm-hmm.
0: Tutaj trochę wspominaliśmy o historiach zwykłych ludzi. Czy pojawiają się postaci takie, które są ważne dla autorki, a jednocześnie no, jakoś historycznie się odznaczyły?
1: Oczywiście, bardzo dużo. Na przykład bardzo szczegółowo opisuje wjazd Tomasza Garryka Masaryka do Pragi.
0: Muszę zapytać, kto to jest?
1: Był to pierwszy prezydent.
0: Aha, okej. Okay. Czyli polityczna postać.
1: Tak, tak. Postać polityczna. Opisuje postaci takie historyczne z bardziej odległej przeszłości. Na przykład opisuje historię Haranta, takiego trochę buntownika, który sprzeciwił się władzy, brał udział w powstaniu i później jego ścięta głowa zawisła na wieży mostowej na wejściu na most Karola. Także,
0: no, czyli też wywołuje emocje. Te opisy muszą wywołać emocje. Tak. A dobrze, a czy czytając tę książkę, pani książkę, tak, o której dzisiaj rozmawiamy, musimy znać jakieś konteksty, będzie nam łatwo w nią wejść, czy jednak musimy jako Polacy troszeczkę nadrobić pewne konteksty, jeżeli chodzi o Pragę i Czechy?
1: Wydaje mi się, że jeżeli mamy troszeczkę wiedzy na temat historii Czech, historii Pragi, takich tych większych wydarzeń, to na pewno będzie nam łatwiej. Natomiast też sądzę, że jeżeli czyta tę książkę, czy mam nadzieję, że jej teksty będą też w przyszłości tłumaczone na język polski. Także jeżeli będzie to czytał ktoś, kto nie ma o tym jakiejś szczególnej wiedzy, to też sobie poradzi, nie spłyci to w żaden sposób tej lektury.
0: Zobaczycie państwo monografię, zdjęcie tej monografii za chwilę na naszej stronie, gdzie będzie też jej audycja do polecania na stronie radiorodzina.pl. Tutaj pani wspomniała też, że spacerując po Pradze możemy wziąć całą mapę, bo monografia nie jest taka lekka chyba. No. Ile stron zawiera. No i jak pani się pracowało, tworząc taką pozycję, no jest ona dosyć obszerna. Czy ta twórczość też była obszerna? Mlady Sołczkowej była tak obszerna? Czy po prostu te opisy, które pani też dołączyła, pracując nad tą monografią, zajmują bardzo dużo?
1: Tak jak wspominałam wcześniej, ja się zajmowałam tylko i wyłącznie prozą, także to nie jest to jakiś materiał literacki bardzo, bardzo obszerny. Natomiast pisząc książkę, docierałam do różnego rodzaju historii, o których ona tam wspominała w różnych tekstach, a które ja jeszcze poszerzałam właśnie z myślą o tym polskim czytelniku, żeby go w jakiś sposób zainteresować, żeby odkryć te historie, o których właśnie się nie pisze, które rzadko są opisywane w przewodnikach i książkach dotyczących Pragi. Także no, jest to książka naukowa, ale też książka, która wydaje mi się zainteresuje każdego, kto interesuje się, kto lubi Pragę, kto lubi jeździć do Pragi. No i z tego względu chyba dlatego jest właśnie tak objętościowo duża.
0: Bogata. Czy po latach badań nad literaturą czeską i kulturą Pragi, czy jest jakieś miejsce, ulica, czy może historia, na którą pani patrzy zupełnie inaczej dzisiaj niż przed rozpoczęciem pracy nad tą monografią?
1: Tak, na pewno inaczej odbieram przestrzeń ulicy Reslowej, o której już mówiłam. Kiedy tamtędy przechodzę, to zawsze sobie przypominam właśnie te opisy i to, co tam się działo. To, o czym przeczytałam u Sołczkowej, ale też to, co sobie doczytałam odnośnie tych wszystkich wydarzeń historycznych z II wojny światowej. Też duże wrażenie na mnie robi plac Karola, któremu Sołczkowa poświęca dość dużo

0: miejsca w swoich tekstach. Jest to plac blisko ulicy Reslowej, plac, na którym odegrały się różnego rodzaju wydarzenia związane z prywatnym życiem Sołczkowej. Także no, te miejsca na pewno to są takie moje ulubione miejsca, plus wspomniana jeszcze ulica Karoliny Świetlej. Patrzę teraz na nie właśnie przez pryzmat tych opisów, plus tych wszystkich emocji, które tam gdzieś zostały w tej przestrzeni. Mm-hmm.
1: To myślę, że to dla nas tropy, od czego zacząć, tak, jeżeli sięgniemy po demografię czy mapę. Jakie są plany na przyszłość? Bo zakładam, że teraz jest z dumą wielką ta monografia, ale zakładam też, że pani pracuje może już na ukończeniu, coś jest nowego, co będzie dla nas też jakimś tropem do zwiedzania może?
0: Na ukończeniu jeszcze nie, jeszcze jestem w trakcie, że tak powiem, pracy nad dwoma, opracowywaniem dwóch nowych tematów. To są tematy, na które też trafiłam właśnie pracując nad tekstami Sołczkowej, wchodząc w te różne historie. Pierwszy taki temat badawczy, nad którym teraz siedzę i który rozpracowuję, jest to temat dotyczący męża Sołczkowej, znanego malarza Zdeńka Rykra, który niestety zmarł śmiercią samobójczą, tragiczną w 1940 roku. Dotarłam do niesamowitych materiałów archiwalnych dotyczących tej postaci, także no, bardzo bym chciała to jakoś ciekawie i w miarę szybko opisać i pochwalić się, pokazać wszystkim, jak ciekawa to była postać. A drugi temat, nad którym pracuję, który też jest związany z Pragą, dotyczy powstania praskiego, wydarzenia, o którym się w Polsce chyba mało wie, także mam nadzieję, że to też będzie coś ciekawego.
1: Dobrze, czekamy na te wszystkie publikacje. Jeszcze tylko dopytam, mam nadzieję, że powstanie to szybko, to znaczy ile w języku naukowym, ile to jest szybko?
0: Chciałabym, żeby w ciągu 2 lat najbliższych, okay. No ale zobaczymy.
1: Dobrze, doprecyzowane, czekamy w takim razie. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, a przypomnę, że rozmawialiśmy o monografii Rozłóżcie plan miasta, wszystko tam jest nakreślone, praskie topografie Milady Sołczkowej, monografii, którą napisała dr Kamila Woźniak z Zakładu Bochemistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, która była gościnią dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Ogrodnik. Dwaj naukowcy w imieniu pewnego towarzystwa geograficznego przemierzali niezbadaną dżunglę i natknęli się na zaskakujący widok. Za szeregiem potężnych drzew skrywał się wspaniały ogród. Był doskonale zaplanowany, z alejkami, klombami kwiatów, schodami, fontannami i drzewami obsypanymi owocami. Całość w doskonałym porządku. Zauroczeni badacze zaczęli szukać ogrodnika, ale w urzekającym ogrodzie nie mogli znaleźć najmniejszego jego śladu. Przeszukali wszystko oraz dokładnie przeczesali ogród od środka i na zewnątrz. Żadnego ogrodnika. To musi być jakiś niewidzialny ogrodnik. Uznał pierwszy z nich i aby tego dowieść, wskazał na ogrodzenie, psy oraz elektryczne pułapki. Ogrodnik nie reaguje na wstrząsy elektryczne, bez przeszkód przechodzi przez ogrodzenie, a psy nie są w stanie wyczuć jego zapachu, stwierdził. Drugi był agnostykiem. Nie dostrzegał żadnej różnicy między niewidzialnym i ciągle ukrywającym się ogrodnikiem, a takim, którego w ogóle nie ma. Ostatecznie ogród mógł się tam sam ukształtować, powiedział. Obaj badacze byli jednak niezadowoleni i pełni wątpliwości. Później nadeszła grupa prostych ludzi. Przechadzali się ogrodowymi alejami. Ich oczy i serca wypełniało zdumienie. Zachwycali się. Tutaj w dżungli odnaleźć porządek i ład. Sformułowali zasady, które zobowiązywały ich do troski o ogród. Uznali, że porządek w ogrodzie i w nich samych jest podobnej natury. Oba zgadzały się ze sobą i niczym melodia z akompaniamentem. Oba były częścią symfonii życia. Na koniec ci sami ludzie opowiedzieli historię o pewnym ogrodniku, który wszystko stworzył i który powierzył im ogród. Ich historia to poezja, ale nawet jeśli w całości została wymyślona, ma w sobie prawdę. Pan Bóg jest jak nauczyciel matematyki, który daje uczniom trudne zadanie i pozostawia ich w klasie. Wszyscy liczą po kilka razy. Wydaje się, że zadanie nie da się rozwiązać. Niektórzy zaczynają wątpić i twierdzą, że zadanie jest nierozwiązalne, a nauczyciel matematyki jest złośliwy. Inni zaczynają rozumieć, że nie rozwiążą zadania za pomocą znanych metod. Muszą odkryć nowe. Do tych osób zaliczają się również ci, którzy nie dopuszczają myśli, że nauczyciel może być złośliwy. Tego przekonania bardzo mocno się trzymają. Nauczyciel dał nam zadanie i wierzy, że potrafimy je rozwiązać. Chce jednak, abyśmy poszli nowymi drogami. My również możemy powiedzieć, Pan Bóg jest zawiły, złożony, lecz nie jest złośliwy. Dał nam trudne zadanie, ale nie jest ono nierozwiązywalne. Musimy tylko poszukać nowego sposobu, aby z nim się uporać. On wie, że potrafimy to zrobić. Czytała Patrycja Korzec, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy. Papież zachęca do przeżycia wakacji z Bogiem. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. W reakcji na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów, Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i w prywatnej ochronie zdrowia. Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego takie regulacje nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
1: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
0: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem. Papież podczas dzisiejszej audiencji generalnej zwrócił się do Polaków. Zachęcił naszych rodaków, by wykorzystali wakacje na odnajdywanie znaków Boga.
2: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, po katechezie poświęconej misterium Eucharystii, Leon XIV zwrócił się do Polaków.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi.
3: Ed incontri con i vostri cari.
2: Papież zachęcił Polaków do modlitw za młodzież, o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Port lotniczy Wrocław został wyróżniony najwyższym laurem w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Nagrodę Best Airport Award 2025 Wrocław otrzymał jako pierwsze polskie lotnisko w 20-letniej historii konkursu. Jury oceniało całokształt działalności portu lotniczego w danym roku, od wyników operacyjnych i jakości obsługi pasażerów, przez innowacyjność i rozwój infrastruktury, po działania środowiskowe. Razem z Wrocławiem w różnych kategoriach wyróżniono także m.in. londyńskie Heathrow, Istanbul Airport, rzymskie lotnisko Fiumicino czy wiedeński port lotniczy. 4000 muzyków, tancerzy, śpiewaków, twórców ludowych i rzemieślników wystąpi na tegorocznym 63. Tygodniu Kultury Beskidzkiej. Największy festiwal folklorystyczny w tej części Europy odbędzie się w dniach od 25 lipca do 2 sierpnia.
5: W tym roku hasłem jest otwórz się na folklor i na folklor otwierają się Żywiec, Szczyrk, Wisła, Maków Podhalański, Łoświęcim i Stebna, Jabłonko w Republice Czeskiej i Ujsoły, najbardziej oddalono naszą estradę.
0: Wyliczała przewodnicząca komitetu imprezy Aneta Legierska-Bujok, a w Beskidy zjadą się kapele z kilkunastu krajów świata, m.in. z Meksyku, Chile, Kolumbii, Bośni i Hercegowiny, Szwajcarii czy Estonii.
6: No niby temperatura delikatnie spadła, bo o godzinie 19 mamy 27 stopni, no ale to wciąż przecież dużo, ale tego chyba od lata oczekujemy. Niestety przed nami fala naprawdę już dość niebezpiecznych upałów, bo przypomnijmy, sobota i niedziela, tutaj apogeum 37, a w niedzielę nawet 41 stopni. Wtedy też w nocy temperatura spadnie do 23, a dziś do 18, można się jeszcze wyspać.
7: Reklama.
8: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
9: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. a jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: Reklama.
11: Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Już w ten weekend rozpocznij wakacje z Radiem Rodzina. Na dobry początek mamy dla słuchaczy weekendowy pobyt w Karpaczu, w willi Winterpol. Słuchaj nas w sobotę i w niedzielę i odkryj letnie uroki Perły Karkonoszy. Z Radiem Rodzina i Winterpol Karpacz.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
2: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
3: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
2: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
3: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
5: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
0: Reklama.
6: Tu Radio Rodzina.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Eucharystia jednoczy nas z Chrystusem i pomaga przezwyciężać podziały, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież powiedział do polskiej młodzieży, by w czasie wakacji odkrywała Boga w pięknie stworzenia. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, wprowadza nas również w dynamikę jedności, będącej antidotum na podziały, wskazał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Dodał, że Eucharystia jest formą duchowej ofiary chrześcijan i wzajemnej jedności.
2: W ten sposób Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Dar ten wprowadza nas zatem w dynamikę jedności, która staje się mocnym antidotum na zaczyny podziału podkopujące nasz świat.
1: Leon XIV zachęcił polską młodzież do odkrywania piękna Boga i roztropnego wyboru powołania.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
1: Pisanie jest aktem prawdy i objawienia, a czytanie tekstu literackiego rozwija w czytelniku empatię, podkreślił Leon XIV podczas audiencji dla pisarzy przybyłych z różnych regionów świata na stulecie watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.
2: Kiedy piszecie opowieści i tworzycie swoich bohaterów, utożsamiacie się z nimi, rozumiecie ich punkt widzenia, emocje, uczucia i postawy. Jest to wielka szkoła człowieczeństwa, której mogą doświadczać wasi czytelnicy, ponieważ w pewnym sensie czytelnicy przeżywają wiele żyć oprócz własnego. Pomaga nam to odkrywać różne perspektywy, unikać traktowania własnych poglądów jako absolutnych oraz składać, niczym mozaikę, zarys tej prawdy, która zawsze nas przekracza.
1: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Watykan News biskup Chudzio mówi o radości z możliwości posługi w kościele rzeszowskim.
4: Diecezja rzeszowska jest też miła, bliska mojemu sercu, bo swoje kroki pierwsze duszpasterskie rozpoczynałem właśnie na terenie Rzeszowa jako diakon.
1: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
0: Radio Rodzina.

znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może który

już poszła sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne takie, stać tak twarz przy twarzy. To jest naprawdę niesłychanie śmieszna rzecz.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Mówię ci, oprzyj się o mnie, to nie przemokniesz od łez. Nie bój się o mnie oprzeć, już dobrze jest.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.